wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Cześć, witajcie o poranku. Dobra informacja dla osób, które wypatrują opadów deszczu. Takowe w regionie pojawią się w godzinach popołudniowych. Padać będzie również wieczorem. Przyroda potrzebuje tych opadów deszczu. W lasach mega susza, więc naprawdę przyda się taka solidna dawka opadów. Tymczasem teraz na drogach raczej jeszcze cicho, spokojnie. Ogromnych korków w Katowicach, Mysłowicach na razie nie ma. Szerokości.
0: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, dzień dobry. Ponad 300 strażaków walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Ogień objął łącznie ponad 200 hektarów kompleksu. W czasie akcji ratowniczej rozbił się samolot gaśniczy Dromader, zginął jego pilot. Szczegóły o poranku ma reporter SK Jacek Werner. Jacku, jak wygląda sytuacja?
3: Katastrofa oraz przyczyny pożaru zbada prokuratura wraz z Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Co prawda ogień się nie rozprzestrzenia, ale jak mówią będący na miejscu strażacy, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić, że pożar został opanowany.
4: Wystarczy, że będzie silniejszy wiatr, to może się zmieniać.
3: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie. Służby apelują o to, aby omijać rejon pożaru. Ogień przekroczył linię drogi wojewódzkiej nr 849. Odcinek Józefów Osuchy jest zablokowany, a policja kieruje na objazdy.
2: A na miejscu są m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz wojewoda lubelski. Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawdza skalę nieuczciwości związanych z maturą z polskiego i matematyki. Do tej pory maturę unieważniono już kilkunastu osobom w kraju, które wniosły na salę telefony lub smartwatche. CKE próbuje namierzyć autorów zdjęć arkuszy.
5: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
2: Zapowiada dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Ci, których matura została unieważniona, będą mogli do niej podejść za rok. A piłkarze Arsenalu Londyn awansowali do finału Ligi Mistrzów. W półfinale okazali się lepsi od Atletico. Przed tygodniem był remis 1-1, a wczoraj kanonierzy wygrali 1-0 po golu Bukayo Saka.

0: Potrzebują pomocy. Grupa taneczna The Seed ze studia Soul Lab w Sosnowcu po zdobyciu Mistrzostw Polski awansowała na Mistrzostwa Europy w Niemczech. Potrzebne są jednak pieniądze na wyjazd.
1: Chcemy tam pojechać, dlatego że to może być dla nas duże rozwinięcie, bo dla nas tańc bardzo dużo znaczy.
2: No to jest duża rzecz. I jako grupa się pokazać światu, jaką mamy formację, czy nasz układ, jak niektórzy freestylują.
0: Grupa potrzebuje około 30 tysięcy złotych.
3: Jankes!
4: Kama. I Wiktor.
5: No i dzień dobry, 6 rano, czas na śniadanko. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc u nas niezłe jaja na poranku. To po pierwsze. Po drugie, tłuste bity. Więc dajcie znać, jaki jest przepis na wasze śniadanie idealne. Chętnie z wami je zjemy. 664-402-302 i te messengerowe niam, niam, niam.
6: Chlebek świeży jest?
7: Jest.
6: To śniada.

0: I like the way you. Dzień dobry, Jan Kesiku.
1: No dzień dobry, kawa już jest, wiaderko kawy gotowe, lecimy.
0: Ale wiesz, że to tak niezdrowo, samą kawę na pusty żołądek, no.
1: To mówi o pustym żołądku, proszę pana.

0: I like the way you. Dzień dobry, Jan Kesiku.
1: No dzień dobry, kawa już jest, wiaderko kawy gotowe, lecimy.
0: Ale wiesz, że to tak niezdrowo, samą kawę na pusty żołądek, no.
1: To mówi o pustym żołądku, proszę pana.

0: ogóle, to co na talerzu?
1: Najważniejsze, że podają odpowiednia kobieta. Już to, co poda, to my to wszystko zjem.
0: A jak będzie ubrana ta twoja kobieta?
1: W piżamie. Jankes. I
2: Wiktor. Twoja dziewczyna jest fanką takich fajnych piżamek. Ona jak była z nami na SK2 zimę, to chodziła w takiej piżamie sobie właśnie po pokładzie.
3: Czy ty mógłbyś wizualizować sobie kogoś innego niż moją dziewczynę?

0: Ups, aj, znowu nie zjadłam śniadania. Jadzia, czemu ty nie jesz śniadań?
1: Bo wstaję o drugiej w nocy.
2: Dziękuś, no dziewczyno, no przestań.
0: Ja mam bardzo dobre połączenie, ja śniadanie jem na kolację. To
1: no,
0: jest.
1: Ale zdradziłaś. Zjem kolację, to tak jak śniadanie.
2: To prawda, ale zdradziłaś się, że ale jak masz wolną chwilę i tak fajnie, to jajeczniczka, prawda?
1: Tak.
2: No. Smacznego.
1: Dziękuję. Poranne brasowanie.
0: Przypominamy, że dzisiaj jest dzień bez diety, więc można na śniadanie wszystko, nawet najgorsze, najtłustsze. Czekamy na wasze przepisy na śniadanie idealne. No i teraz wysmażamy newsy z gazet.
2: Patrzymy, co się dzieje, przeglądamy, prasujemy. No i lećmy, proszę.
0: Co się dzieje na Instagramie? Szaleństwo jakieś, bo Maciej Musiał pokazał mięśnie brzucha znowu. Jest jakaś sesja zdjęciowa, gdzie on w samych gaciach paraduje.
2: Ja nie wiem, jak on to robi, no bo przecież trzeba najpierw pójść na siłownię, żeby tak mieć. No, widocznie on był przed sesją na siłowni.
0: 4 razy byłem w życiu na siłowni i nie mam tak jak on.
2: Byłem też.
1: Też byłeś. Tak,
2: byłem.
1: Ale pokażcie mi tego Musiała.
0: Zobacz, no normalnie same gacie i jakie mięśnie, patrz.
2: No.
1: Powiem tak. Jankes nie musiał i Wiktor też nie musiał.
2: I to nam się bardzo ładnie podoba, naprawdę jesteś wspaniała. A ty byłaś kiedyś na siłowni?
1: Nie. Za moich czasów nie było siłowni.
2: Słuchajcie, lećmy dalej,
1: Trzepak
2: patrzymy.
1: Był.
2: Przeglądamy Maja Rutkowski, czyli żona Rutkowskiego, tego Rutkowskiego.
0: Tego z kwadratową fryzurą.
2: Mm-hmm. Zafundowała sobie, uważajcie, złoto i rubiny na śnieżno-białym uśmiechu, czyli na zębach takie, wiecie, takie świecące, no, takie przyjemności.
0: Biżuteria
2: takie
0: nazębna.
2: Dodatki, rzeczywiście, ozdoby na zębach, coś takiego sobie.
0: Jak ci się to podoba, Jadziula?
1: Tyle pieniędzy, a efekt taki sam jak przy jedzeniu makowca.
0: A właśnie.
3: Poranne prasowanie. Tylko Radio SK.
2: Ale to ładne rzeczywiście.
0: No, ale skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać? No.
1: Pewnie. No.
4: 3, 2, 1. Bomba! Wchodzimy, ale na antenę. Nie musicie się bać.

0: Rudimental i Khalid, All I Know, ale dzisiaj smaczny poranek w Esce.
1: Jest pysznie, rzeczywiście pytamy, co byście chcieli takiego dobrego, pysznego zjeść, bo w związku z czym, no mamy jaki dzień, proszę bardzo, pan przypomni?
2: Dzisiaj jest środa, więc śniadanie zimne.
1: Właśnie, bardzo dobrze.
2: Halo?
1: Halo?
3: Właśnie sobie jadę do pracy i tak myślę, że najlepsze śniadanie to takie podane na all inclusive, gdzieś daleko stąd.
1: Och, to my przecież będziemy mieć takie pyszne śniadanie i nie tylko, wszystko
2: i
1: będzie pyszne.
2: Mamy zapewnione all excuse me. Przypominamy, że odlot ściśle tajny się szykuje. Nie wiemy, gdzie lecimy, ale wiemy, że dobrze zjemy.
1: My na pewno będziemy. Brakuje do kompletu was, naszych cudownych słuchaczy. Zgłoszenie jak zwykle na sk.pl. Pod koniec maja już lecimy.
2: Tak jest.
0: No i ściągnijcie nową aplikację Radia SK. Tam też można się zgłosić.
4: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.

0: Reklama.
1: Każdej nocy twoje ciało odpoczywa, byś rano był gotowy na więcej. Dlatego zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonach firmowych Tempur aż 50% rabatu na wszystkie stelaże do łóżek. Lepsze podparcie, lepszy komfort, lepszy sen. Odwiedź salon firmowy Tempur, Silesia Katowice, pierwsze piętro. Zadbaj o swoją sypialnię i o siebie już dziś. Salon firmowy Tempur, Silesia Katowice.
2: To moment, na który czekaliśmy cały sezon. Już 6 maja o godzinie 19 w hali Centrum MKS Dąbrowa Górnicza kontra Start Lublin. To ostatni mecz rundy zasadniczej Orlen Basket Ligi. Wszystko w naszych rękach. Potrzebujemy waszego wsparcia z trybun. Razem możemy więcej. Kup bilet na mksdobrowa.pl i bądź częścią tej gry. MKS Dąbrowa Górnicza, Start Lublin, 6 maja, 19, hala Centrum. Na mecz zaprasza miasto Dąbrowa Górnicza.
3: Wyglądać dobrze to prostsze niż myślisz. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz styl na każdą okazję. Od codziennych zestawów po eleganckie marynarki, Dąbrowa Górnicza i Tarnowskie Góry, Centrum Handlowe S1 oraz Zawiercie, Brama Jury. Odwiedź nas i sprawdź sam.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
9: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex. Gazda Group Katowice, Rozdzieńskiego 170. Leap Motor Gazda Group.pl.
10: Już dziś po południu w regionie, czyli na Górnym Śląsku w Zagłębiu, wyczekiwany opad deszczu. Do późnego popołudnia aura, no cóż, iście wiosenna, znów będzie ciepło, do 26 stopni maksymalnie. Teraz na drogach coraz większy ruch samochodowy. Szerokości.
8: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice, dealer Leap Motor. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
11: 6.30, zaczynamy newsy w SC. Marcin Procki, zapraszam. Sytuacja powoli stabilizuje się. Ogień już się nie rozprzestrzenia, ale akcja potrwa wiele godzin, a nawet dni. To w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie, gdzie szaleje pożar lasu. Ogień objął około 250 hektarów. Artur Mazurek, reporter Eski, śledzi akcję strażaków.
12: Jestem na miejscu, dokładnie w Józefowie, zaledwie 10 kilometrów od miejscowości, w których strażacy walczą z ogromnym żywiołem. Słychać też syreny alarmowe, słychać, że strażacy działają. Bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr, i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru.
11: A zdjęcia pożaru możecie zobaczyć na sk.pl. A wpuszczony do Morza Północnego humbak prawdopodobnie utonął, przekazało niemieckie Muzeum Morskie. Służby nie mają danych z jego nadajnika. Jego losy śledzono w ostatnich tygodniach, kiedy zwierzę kilka razy utknęło na mieliźnie.
13: SK Sport News.
11: Arsenal zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół z Londynu w rewanżowym spotkaniu półfinałowym na Emirates wygrał 1-0 z Atletico Madryt. W pierwszym meczu był remis 1-1. Będzie to pierwszy finał Arsenalu od 20 lat. Kanonierzy zagrają z nim z wygranym z pary PSG Bayern. A polscy hokeiści dali sobie wyrwać wygraną z Kazachstanem i w meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A po dwóch tercjach wprowadzili. W trzeciej dali sobie jednak trzykrotnie wbić bramkę, no i przegrali 2-3.
14: Skana i Wiktor w Radiu SK.
15: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj na Messengerze nie ma bla, bla, bla, tylko jest niam, niam, niam, niam, niam.
16: Jest pysznie rzeczywiście. No chwalcie się, co byście chcieli dobrego, by sobie zjeść dobrego. No dajcie znać, aż tutaj się oblizałem.
15: No. Słuchaj, no skoro wczoraj wieczorem grali, skoro mówił o tym Marcin Procki, no to co na śniadanie? No wiadomo.

0: Dzisiaj ten meczek się szykuje. Ach, drugi półfinał Ligi Mistrzów, czyli PSG, no, z Bayernem Monachium.
1: A teraz do śniadanka jeszcze łyk krwi, Dracula.

0: 37 minut po godzinie 6 rano. Głupia sprawa, bo będziemy teraz w radiu o telewizji rozmawiać.
1: To pani rzeczywiście w telewizorze najczęściej występuje. I też na scenie oczywiście. Chodzi o Agnieszkę Chylińską.
0: Ta Agnieszka Chylińska.
2: Na jaką reakcję liczyłeś, rozumiesz, ludzi naszą po swoim występie?
3: Że wszyscy będą uśmiechnięci i będziemy się stali wistywali.
2: A widzisz, życie jest brutalne.
0: Tak właśnie.
1: Tak właśnie zawsze jest. Aga Chylińska przyznała w rozmowie z Super Expressem. Uwaga, cytuję. Gotowi wszyscy?
0: Dawaj.
1: Proszę bardzo, do kawy. U nas w domu jest totalny syf, ale telewizor musi być wytarty.
0: O proszę.
1: Tak powiedziała, tak jest u niej w domu.
0: Ale coś jest w tym uwielbieniu do telewizora. Ja pamiętam, jak mój dziadek, kochany Edzio, już nieżyjący, kupił pierwszy telewizor kolorowy. To była końcówka lat 80. I on miał pilota. I ten pilot musiał być w worku foliowym zamknięty, słuchaj.
1: Folice
0: tak?
1: Takiej?
0: Dziadek
1: Dlaczego?
0: Nie pozwalał go wyjmować, bo zniszczycie, bo się herbata wyleje, bo pobrudzicie.
1: No i to działa do dzisiaj.
0: To działa.
4: Radio SK. Zasrana telewizja!

0: To co? Kto robi za kamę dzisiaj? Kto będzie śpiewał?
1: Dawaj, ja, na mnie, tak? Na siebie.
0: Dobra, to przepłucz gardło. Ha!
2: A jak ma na imię?
0: Kinga!
2: Kinga! Kinga!
1: Zagadałeś mnie, uciekło.
0: O, osoba!
2: Dzień dobry, Kiniu, cześć, tu Eska.
3: Cześć!
0: No witamy! Które to urodziny? Pochwa się, dziewczyno! Nie pytamy, ale pochwa się!
3: 28.
2: Idealnie!
0: Najlepszy wiek!
2: Mieć 28 lat.
0: Ja cały czas w głowie mam 28, mimo że tak naprawdę mam ponad 40.
2: Ale mi też tak zostało. A ty na ile się czujesz, Kinia?
3: No tak na 22.
2: To też fajnie.
0: To też dobrze.
2: Bardzo dobrze. No,
0: zawsze.
2: Na co dzień jesteś panią księgową?
3: Tak, zgadza się.
2: Mam pytanie, czy nasza rozmowa już jest w ksefie?
3: Jeszcze nie, ale za chwilę będzie.
0: A właśnie, jak wy się czujecie księgowi z tym nowym systemem? Dobre to czy niedobre?
3: No, bywa ciężko, ale myślę, że będzie dobrze.
2: Tak, będzie dobrze. No już jest, system działa, będzie dobrze.
0: Słuchaj, czytamy z

0: Jeszcze nie, ale za chwilę będzie.
1: A właśnie, jak wy się czujecie księgowi z tym nowym systemem? Dobre to czy niedobre?
0: No, za ciężko, ale myślę, że będzie dobrze.
2: Będzie dobrze. No już jest, system działa, będzie dobrze.
1: Słuchaj, czytamy z

0: Wiecie, jaki jest najlepszy prezent pod kościołem?
1: Jaki?
0: No, pieniądze w kopercie, no. Stówkę mamy, no.
2: Super.
3: No i pięknie. Co masz do powiedzenia jeszcze? Na pewno wszyscy słuchają ciebie, prosimy.
2: Bardzo dziękuję. Chciałabym pozdrowić całą moją rodzinkę, Julcie, mojego chłopaka, no i moje koleżanki z pracy, do których zaraz wjadę.
0: Pięknie, no. Słuchaj, to jeszcze, żeby tak zmazać te plamy z początku, kiedy Jankes śpiewał tak trochę nieudolnie, to mamy teraz takie śpiewanie dla
3: ciebie. Uważaj, dla ciebie, especially.
4: 100 lat, 100 lat, nie żyje, żyje nam.

0: No nie jest to kawałek ani o Jankesie, ani o mnie. Supermodel i Maneskin na sam koniec tej godziny.
1: Mów za siebie, przepraszam bardzo, mów za siebie.
2: Ja mam karnet na siłownię.
3: A, ty też masz.
0: A ja mam kartę turysty z Zakopanego.
3: Właśnie, tam jakaś wchodzi karta turysty, tak?
0: No, to Marcin Protki zaraz o szczegółach, ale od razu informujemy. Mhm. Nie zwalnia to z obowiązku zapłacenia za zdjęcie z misiem. Radio SK.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
12: Nie trzeba się jakoś mega ciepło ubierać do pracy, bo to będzie ciepły dzień. Cześć, witajcie, tutaj Przemek Kopiejka. W okolicach 24-25 stopni po południu w Katowicach, Bytomiu czy Rudzie Śląskiej. Teraz na drogach oczywiście poranny szczyt komunikacyjny. Sporo samochodów mamy na trasie 79 na wysokości Jaworzna, Sosnowca, Katowic i na autostradzie A4. Uwaga na roboty drogowe na wysokości Słowic, szerokości.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
13: Jest siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Front pożaru powoli się przesuwa, jego tył i boki zostały ugaszone. Na początek nowe informacje od strażaków walczących z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ogień objął około 250 hektarów terenu. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek podkreśla, że akcja toczy się w trudno dostępnym terenie.
14: Zbudowaliśmy oczywiście linie wodne, są cysterny dowożące wodę do samochodów ratowniczo-gaśniczych, które na bieżąco dogaszają zarzewia.

0: ognia. Tak jak było powiedziane, drony są wykorzystywane do monitorowania przestrzeni pożaru.
1: Na wsparcie z powietrza strażakom mają też zapewnić policyjne śmigłowce. Przypomnę, że podczas akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Pilot maszyny zginął. Polska pierwszym krajem, z którym będzie podpisana umowa pożyczkowa SAFE. Unijni komisarze w piątek mają przyjechać do Warszawy. Zaliczka wyniesie około 6,5 miliarda euro i ma trafić do Polski jeszcze w maju. W wyniku umowy pożyczkowej nad Wisłę trafi blisko 190 miliardów złotych dla armii i polskiego przemysłu zbrojeniowego. A w ostatni weekend w Zakopanem ruszyła karta turysty. Turyści, którzy uiszczą opłatę miejscową, mogą skorzystać z pakietu zniżek, które oferują lokalne firmy.
2: Przez pierwszy weekend tę aplikację pobrało ponad 600 turystów i mamy już na dzień dzisiejszy 56 partnerów, którzy gwarantują turystom konkretne benefity i zniżki.
1: Wyjaśnia wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak. Zniżki obejmują bilety na atrakcje, usługi gastronomiczne czy wypożyczalnie sprzętu.
3: SK Śląsk News.
4: Lekarze ze Śląska rozbili tym zdrowotnym projektem bank. W kierunku cukrzycy typu 1 przebadali aż 10 tysięcy dzieci z regionu, mówi profesor Przemysława Jarosz-Chrobot, szefowa oddziału diabetologii w katowickiej klinice dziecięcej.
5: 50%

0: To tylko i wyłącznie mamy ochotę. Ach, jakie jest u was? Dajcie znać.
1: Śniadanie idealne? Jest coś takiego?
2: KSK. Gdybym wcześniej wiedziała, że dzisiaj jest dzień bez diety, to bym nie jadła na śniadanie kanapek z pasztetem, tylko zjadłabym słoik Nutelli. Pozdrawiam słodko i miłego dnia.
0: Teraz u nas kombi słodkiego miłego życia.
1: Bubble tea na śniadanie.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: No i pięknie, 9 minut po godzinie 7, tutaj SK. No i co? Szósty dzień maja już.
1: Tak jest, dzisiaj dzień bez diety, więc wkładamy sobie do buzi jakieś smaczne śniadania. Dajcie znać, co u was dzisiaj na śniadanie. A my tymczasem z Jankesem idziemy sobie postać przy butelkomacie.
0: Rzeczywiście, jest nowy rekord. Ile tego tam jest?
1: Panie kochany, to 4683 opakowania.
0: Brawo.
1: Wrzucone naraz!
0: Ale musiała być kolejka pewnie na pół kilometra. Przypomnę, ja przyszedłem o te dwie butelki. No nie, no, ale ja mam... Ile pan ma butelek? Dwie. A ja mam 4000.
1: Ale ile zarobił, słuchaj?
0: Ile?
1: 2341 złotych i 50 groszy.
0: Brawo! Rewelacja. Rekord padł w Krakowie. Naprawdę gratulujemy. Facet stał przy butelkomacie, teraz przeczytałem, kilka godzin.
1: Teraz wyobraź sobie, że jesteś tym następnym w kolejce.
0: No.
1: To teraz to ja już nie chcę. Jankes. Jankes. I Wiktor.

0: Piosenka lekarzy, nie chcę zbadać, zbadać.
1: Wiem. Właśnie, prosimy nie śpiewać. No. Przepraszamy za usterki, 16 po 7.
2: Ja chyba też muszę iść do lekarza.
3: 7 wygrywa.
2: Tego od głowy.
3: Radiu SK.
1: No ja byłem ostatnio u laryngologa. Mam też tam grzebie w głowie.
2: Niedaleko.
1: Miałem uszy surfera, mam teraz tylko jedno ucho surfera. Ale to nie o tym, zabieramy się za 7 wygrywa.
2: Wchodzili ci do ucha, to czułeś, że cię tak drapią po mózgu?
1: Oni pytali, czy ja chcę być pełne znieczulenie, czy...
2: Chce pan coś pamiętać, czy nie? Chcę wszystko.
1: No i maseczka i do widzenia. Dobra.
2: 664-402-302, gramy w 7. No i co? 7 pytanie to jest wygrana, więc ja bym nie dzwonił teraz, tylko dopiero na 7.
1: Dzień dobry, witamy, cześć.
4: Cześć. Czekaj, chwilę przyłączę się na telefon, prowadzę.
2: No właśnie. Bo
1: ostrożnie,
2: właśnie,
1: chyba, no.
2: O, już, patrz.
1: Mandacik już pan ma.
4: Ojej,
1: to lepiej było wtedy, przepraszam.
2: Daj jakiś coś na testy, powiedz.
1: Powiedz, nie kocham swojej dziewczyny, na powiedz.
4: Nie kocham swojej dziewczyny, bo jej nie mam.
2: Ojej. Kurde, ale słabo się słyszymy. Słyszymy się. No,
1: czy musimy się wrócić do systemu głośnomówiącego, bo tam jest lepiej niż...
2: Musimy niestety się rozłączyć.
1: No czekaj, no niech pan się przyłączy z powrotem, no.
2: Tak to się robi.
1: Rozłączyło się, no dobra, ale zapraszamy ponownie. Ważne jest to dla nas, żeby to jakoś połączenie było, żebyśmy mogli się porozumieć i porozmawiać. Halo, halo, dzień dobry, witamy.
5: Halo, halo, cześć.
1: Od razu lepiej.
2: I tu się ładnie słyszymy, od razu możemy zaczynać. Agnieszka Chylińska zdradziła w ostatnim wywiadzie, że ma w domu totalny syf, tak czy nie?
5: Tak.
1: Bardzo dobrze, no to co, lecimy dalej.
3: Drugie
1: pytanko. Gdzie można wejść używając karnetu? Na przykładowo.
5: Na basen.
2: Albo na przykład z Robertem.
6: Witam wszystkich. Znowu jesteśmy na siłownię. Będziemy pokołać dzisiaj łapy.
3: O, właśnie. Trzecie.
1: No dobra, lećmy z trzecim.
2: Boże ciało jest w czerwcu czy w lipcu?
5: W czerwcu.
1: W czerwcu,
2: tak jest. I Boże ciało jest u Macieja Musiała na Instagramie.
1: Bardzo nawet Boże. Uwaga! Czwóreczka. Było 50 kopert, gracz wybierał 5 z nich i grał, a on jest Krzysztofem Ibiszem. Co to za teleturniej?
2: Awantura o kasę?
1: Gra w ciemno?
2: Czy Foire de Boyard?
5: Gra w ciemno.

0: poreczka. Poreczka. Było 50 kopert, gracz wybierał 5 z nich i grał, a on jest Krzysztofem Ibiszem. Co to za teleturniej?
1: Awantura o kasę?
0: Gra w ciemno?
1: Czy Foire Boyard?
2: Gra w ciemno.

0: 25 minut po siódmej, za chwilę newsy w SC i Marcin Procki, ale najważniejszy news jest taki. Jeżeli jeszcze nie macie nowej apki Radia SK, ściągacie ją natychmiast, a potem wchodzicie do gry o odlot ściśle tajny.
1: Zróbmy to razem i za każdym, znaczy ja za każdym, ja w tym roku nie doleciałem.
0: Ale oficjalnie jesteś na liście gości.
1: No, były różne takie problemy techniczne, ale w tym roku jest plan, że przed wami wylecę, żeby nie było problemów.
0: Zabieramy słuchaczy i siebie w ostatni weekend maja na tajemniczą wycieczkę.
1: Pamiętajcie, my naprawdę nie wiemy, gdzie jesteśmy, gdzie lecimy. Dopiero dowiemy się na lotnisku, tak samo jak i wy.
0: A wy bądźcie w apce Radia SK.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.

0: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powrócił. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: To będzie ostatnia reklama.
7: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
8: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
7: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
9: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Dąbrowie Górniczej. Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex, Gazda Group Katowice, Rozdzieńskiego 170, leapmotorgazdagroup.pl.
13: Halo kierowcy, od rana sporo słońca na niebie, żeby was nie oślepiło, warto mieć przy sobie okulary przeciwsłoneczne. Co na drogach, teraz duży ruch samochodowy na trasie S86, a także na autostradzie A4. Ogromnych korków na szczęście nie ma. Szerokości.
12: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice, dealer Leap Motor.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Dąbrowie Górniczej. Park handlowy S1 Dąbrowia.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
15: Jest 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Chodzi o gminy Łukowa, Józefów i Aleksandrów. RCB radzi, by nie otwierać okien i drzwi. Strażacy od kilkunastu godzin walczą tam z pożarem lasu. Na miejscu jest reporterski Artur Mazurek. Arturze, co dzieje się teraz tam na miejscu?
16: Słychać śmigłowce, słychać też syreny alarmowe. Po drodze mijałem też miejscowość, w której widoczna była mgła, ale to nie była mgła, lecz bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru.
15: A zdjęcia z miejsca możecie zobaczyć na sk.pl. Ewakuacja na holenderskim statku wycieczkowym płynącym z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. Śmigłowce zabiorą z pokładu trzech pasażerów z objawami hantawirusa. Dotychczas na pokładzie zmarły trzy osoby. Wiadomo, że na pokładzie są też Polacy, ale MSZ zapewnia, że wszyscy czują się dobrze.
17: SK Sport News.
15: Feta w Londynie. Arsenal wygrał 1-0 z Atletico i awansował do finału Ligi Mistrzów. Zdecydowało o tym trafienie z końcówki pierwszej połowy. Dziś drugi półfinał. W pierwszym meczu między PSG a Bayernem górą byli Paryżanie, którzy wygrali 5-4. A Jakub Kiwior z transferem definitywnym z Arsenalu do FC Porto. Do tej pory grał w portugalskiej drużynie na zasadzie wypożyczenia. Smoki za Polaka zapłaciły 17 milionów euro.
18: Jankes,
19: Kama
18: i Wiktor.
19: W radiu RSK.
20: Kamy dzisiaj nie ma i może dobrze, bo więcej śniadania nam zostanie.
21: Więcej jedzonka rzeczywiście. Zawsze trzy osoby przy jednym stoliku, a jak dwie, no to taki szwedzki stół jest jeszcze lepszy.
20: Dzisiaj jest dzień bez diety, więc jakie jest wasze, bez ograniczeń? Może być nawet niezdrowe, śniadanie idealne.
22: A ja mam dzisiaj dzień z dietą. Kochanie, gdzie są moje kanapeczki do pracy?
21: Ty, kochanie, a co, Bozia rączek nie dała?
20: No właśnie, co to za jakieś takie brak równouprawnienia?

0: Vivaldi śpiewa, wiesz?
1: Cztery pory.
0: Wiktor Vivaldi, Waligura. 38 minut po godzinie 7.22 kreskiej. Będzie z nami godzina 8, tutaj SK. Oczywiście środa, 6 dzień maja. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety.
2: A skoro tak, to wkładamy na talerz wszystko, co się da, nie kontrolując kalorii, tłuszczu i tych wszystkich niedobrych spraw. Halo?
0: Dzień dobry.
3: Nawet papież w Watykanie nie je kepsa na śniadanie. Pozdrawiam.
0: To ładne z plaży takie, prawda?
2: La la la la la la.
0: La la la la. Ktoś jeszcze? Kukurydza gotowana.
4: Śniadanie bez diety to takie najbardziej chamskie parówki z największą ilością GMO i innych fosforanów. I tu przekaz do mojej koleżanki z pracy. Marta, grzej paróweczki.
0: Nie wierzę, dziewczyny. I po reklamie.
2: I nie wylewajcie wody po parówkach.
0: To się nadaje na herbatę.
2: To jest zupa parówczanka.
0: Ale kiedyś byłem, pani, w Bułgarii, to tak mi to zostało. Byliśmy na śniadanku, bo taki domek był malutki i pani gotowała tam takie właśnie śniadanko i gotowała parówki w wodzie na herbatę.
2: Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: I po reklamie.

0: Krótka lekcja języka hiszpańskiego. Nicky Jam i Enrique.
1: Ja lubię jam truskawkowy. Tak sobie z rana taką pyszną kanapeczkę zjeść.
0: A za chwilę posmarujemy kanapkę noselem, słuchaj.
1: Nosel gotowy, uwaga, będziemy się łączyć z sanatorium.
0: Przepuklina Paulina.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
1: Ale mam pytanie, jak ja już pracuję w radiu prawie 30 lat.
0: Należy ci się.
1: To ja już mogę jechać do sanatorium?
0: Miłości.
3: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Czy ja dotelefonowałam się do pani Beaty?
5: Tak.
4: Telefonuję do pani z Narodowego Funduszu Zdrowia, Przepuklina Paulina, proszę pani, w sprawie również przyznania sanatorium, bo widzę, że w tym przypadku też pani się kwalifikuje. Mogłabym?
5: I jest przyznany sanatorium przez ZUS teraz, tak?
4: No tak, tak, bo pani była na komisji tej zdrowotnościowej,
5: no tak,
4: co nie?
5: Zgadza się, zgadza się.
4: I proszę pani, będzie sanatorium, z tym, że widzę, że pani już kilka razy była.
5: Tak, dwa razy.
4: Tak, dlatego też proszę pani, w Kołobrzegu mam sanatorium, tak zwane zębowo-szczękowe. To mogę pani przydzielić na, proszę pani, lipiec.
5: Dobrze.
4: Jakieś tam problemy zębowo-szczękowe pani ma? Czy pani jest ta bezproblemowa?
5: Nie.
4: Dobrze, więc...
5: Znaczy, no. No nie, no mam tam zęby, wiadomo, mam te takie, no, blicha, ale...
4: Ale to nie są, to nie jest taki... chorobowe te, które pani ma na zęby?
5: Nie, nie, bo ja mam na serce.
4: I teraz w pani przypadku, jak pani pojedzie do sanatorium, proszę pani, z problemami zębowo-szczękowymi, to od razu panią informuję, że tam jedzenie będzie, proszę pani, wszystkie pomiksowane, dlatego musi pani o tym wiedzieć.
5: Aha, ale to nie będzie jakieś tam tragiczne to, bo...
4: Wie pani co, niekiedy się skarżą na

0: krem, ale proszę pani, no jak mięso też zmiksują z ziemniakami, proszę pani, kompotem, to co niektórzy, proszę pani, tutaj grymaszą?
1: No ja rozumiem, bo sobie wyobrażam to.
0: Dlatego wolę panią przygotować, powiedzieć wszystko, żeby pani nie była rozczarowana, bo później mamy pretensje.
1: No to teraz to wie pani, dało mi to do myślenia.
0: Dlaczego? Nie rozumiem.
1: No, w sensie, no dało mi do myślenia, trochę mnie przeraziło to wyżywienie właśnie.
0: Nie mogą przygotować pożywienia specjalnie tylko dla tych, którzy na przykład gryzą.
1: Ja rozumiem.
0: Bo jest więcej tych niegryzących, dlatego zostaną zmiksowane.
1: No dobrze, no niech będzie, no jakoś może przeżyję, to już muszę się nastawić samodzielnie wyżywienie, bo...
0: Ale nie, musi pani też zjadać to, co będą dawali na stołówce, żeby później nie kręcili nosem.
1: Nie kręcili nosem, no coś tam zjem. Nie wszystko, ale coś tam zjem. No okej, no dobrze, no niech będzie.
0: To co, pisać panią na lipiec na Kołobrzeg?
1: A którego lipca, jeśli mogę wiedzieć?
0: A, to pani powie. Marta!
2: Mamo, zostać kręcę na radio Eska.
1: O kurde, no ten głos coś mi znajomy, ale to po prostu tak się kręciłam, że...
3: Nosy wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
6: To Janki, jak już załatwisz sobie to sanatorium, to ja z kolei załatwię, żeby pod balkonem...
7: Jak będę w sanatorium?
6: Żeby męskie granie się rozłożyło. Ja się

0: dawna, to wiem.
1: Sprawa twojego wyjazdu do sanatorium zatacza coraz szersze kręgi.
2: Co? Jankes, nie wiem, czy cię żona puści do sanatorium. Różne rzeczy się dzieją w tych sanatoriach. Mój dziadek, jak rozstał się z babcią, to bardzo często jeździł do sanatorium ochoczo. Także, no, ja bym tutaj na miejscu żony ciebie nie puszczała.
3: Słuchajcie,
4: jak ciebie Maxikas.
3: Ach, i takie męskie granie, prawda? No dobrze, ale czyli jak będę dziadkiem, to wtedy rozstanę się z babcią i pojadę do sanatorium.
1: Tak. Tylko zgłoś się najpierw do konkursu do zabawy 5 słów, 5 stów.
3: Bo bez

0: Warto mieć gotówkę w sanatorium jakąś.
1: Tak, rzeczywiście. No to jak będę miał 500 i sanatorium, to mogę sobie na nowo życie ułożyć, rzeczywiście.
0: Gramy zaraz po 8. Historia wygląda w ten sposób, że zostawiacie swoje numery telefonów w naszym Messengerze. Jeszcze jakieś słowo zachęty, coś, co nas przyciągnie, coś, co sprowokuje Bogaja, który was researchuje do tego, żeby do was oddzwonić. No i na antenie wybierzecie sobie albo Jankesa, albo mnie, kogoś, z kim macie dobry przelot i będziemy dopasowywać słowa. 5 słów dobrze dopasowanych to 5 słów w portfelu.
1: Słuchajcie, moja żona do mnie wysłała SMS-a, że słucha radia.
2: 5 słów, 5 słów.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji.

0: talonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji.

0: Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Korki tu, korki tam, po prostu poranny szczyt komunikacyjny. Witajcie, tutaj Przemek Kopiejka. No dobrze, co tam spotka zmotoryzowanych za kółkiem? Na pewno korek na autostradzie A4 na wysokości Doliny Trzech Stawów w kierunku Wrocławia. Niemały korek na drodze 86. Katowice wysokości cmentarza kierunek Sosnowiec, a także na trasie S86. O tej porze zwolnicie i na DTS-ce w Kato przed wjazdem na estakadę. Po południu do 24 stopni. Wieczorem opady deszczu.
0: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Do akcji wkraczają policyjne śmigłowce i dodatkowych 58 zastępów strażackich. Trwa walka z gigantycznym pożarem lasu na Roztoczu. Jak przekazał komendant główny straży Wojciech Kruczek, ogień rozprzestrzenia się powoli, ale akcja gaśnicza może potrwać nawet dobę. W najbliższych minutach pomogą policyjne Black Hawki, to zapowiedział będący na miejscu szef MSWiA Marcin Kierwiński. Akcję na Lubelszczyźnie śledzi reporter eski Artur Mazurek, z którym teraz się łączymy.
3: Pomóc w gaszeniu pożaru mają policyjne Black Hawki
4: oraz śmigłowiec z lasów państwowych.
3: Strażacy liczą głównie na tą pomoc z powietrza, bo obecnie gaszenie z powierzchni ziemi jest nieco utrudnione.
5: Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Też może dodatkowo utrudniać akcję.
3: Obecnie na miejscu pracuje 48 zastępów straży pożarnej. Po godzinie 8 ma dojechać kolejne kilkadziesiąt zastępów strażaków.
2: A mieszkańcy tego regionu dostali alerty RCB w związku z groźnym zadymieniem w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt mający na celu uregulowanie tego rynku. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. Jedyną zmianą względem poprzednich projektów będzie zaostrzenie kar. A mieszkańcy miejscowości Płonna i okolic na Podkarpaciu chcą truć niedźwiedzie. To właśnie tam w kwietniu doszło do śmiertelnego ataku drapieżnika na kobietę. O sprawie wie regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, zajmuje się nią też policja.
0: SK Śląsk News.
1: W połowie maja pierwsi górnicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej mają skorzystać z jednorazowych odpraw. W sumie w ciągu 5 lat to ponad 1000 osób, które otrzymają po 170 tysięcy złotych bez możliwości powrotu do pracy na kopalni.
6: Myślę, że około 10-15 maja byśmy mogli przyjmować wnioski, tak żeby tych pracowników jak najszybciej wypuścić na jednorazowe odprawy pieniężne.
1: Mówi wiceminister energii Marian Zmarzły. W ramach osłon socjalnych ponad 3000 pracowników JSW skorzysta z urlopów górniczych. A więcej informacji z regionu na sk.pl.
7: Jankes. I Wiktor.
8: W radiu SK.
9: 8:02. Dzisiaj dzień bez diety. Będziemy za chwilę smarować kanapki hajsem. 500 do wzięcia.
10: Zróbcie sobie taką przyjemność, oczywiście. No i co? Zgłoszenia w dalszym ciągu otwarte.
9: Tak jest, na Messengerze. Numer telefonu, no i jakieś hasełko, może jakieś zdjęcie, no coś, co zwróci na siebie uwagę.
10: Pamiętajcie, gracie albo ze mną, albo z Wiktorem, no i 500 czeka.
9: I przede wszystkim z własną głową.

0: Karolcie, powiedz coś o sobie dokładniej. Czym się zajmujesz, zainteresowania twoje? Czy masz chłopaka?
1: Nie mam chłopaka, ale jadę dzisiaj na maturę.
0: Maturzystka.
1: Jestem trochę zestresowana, a tak poza tym, to zajmuję się śpiewem i artystycznymi takimi rzeczami.
0: Artystyczna dusza, takie kochamy najbardziej.
2: Wypadł ze studia.
0: Już?
3: Tak. Przewiduję, że będzie śpiewająca.
0: Maturzystka, no dobrze.
3: Wynochaj orkiestr, żegnamy cię. Zaraz będzie 5 słów dla Karoliny i zobaczymy, czy mają ten sam umysł. Ale jak wygląda takiego maturzystę intelektualnie? No, także damy radę. Wynocha, już.
4: Czy na maturę mogę wejść w czapce?
3: Tylko w garniturze.
2: Jankesa nie ma. Zamknął drzwi za sobą. Karolina, ważne skojarzenia. Pamiętaj, że Jankes to jest prosty chłop, więc nie kombinuj. Pierwsze, co ci przyjdzie na myśl. Uwaga. Pierwsze słowo dla ciebie, właśnie związane z tym, gdzie jedziesz. Pierwsze słowo to matura.
1: Nauka.
3: Wow, ładne.
2: Dobra, matura, nauka mamy.
3: Drugie. Koncert.
1: Śpiewanie.
2: Okej, zapisane. Autostrada to wyraz numer 3.
1: Samochody.
3: A czwórka to, uwaga, pomarańcze.
1: Słodkie.
2: Tu może mieć problem chyba. Ale będzie dobra, zobaczymy. I ostatnie, uwaga, dzisiaj jest Światowy Dzień Bez Diety, więc niech będzie słowo dieta.
1: Warzywa.
3: No tutaj też chyba będzie miał problem.
2: Mamy to, zapisaliśmy, wracamy do grania, no i za chwilę spotkamy się znowu na antenie z Jankesem, który, jeżeli odgadnie te twoich 5 skojarzeń, zapewni ci 500 zł.
3: Trzymamy kciuki.

0: Jeżeli ktoś miał wątpliwości, czy ona umie, no to teraz już nie ma żadnych. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.
1: Pięć stów.
0: No i zaraz się okaże, czy on umie, Jankę, wejść w umysł Karoliny. Dzień dobry.
2: Karolina.
3: Cześć.
2: O, jest.
0: Słuchaj,
2: super.
0: Parę minut temu dla tych, którzy nie słuchali radia, przypomnijmy, że dopasowałaś swoje skojarzenia. Matura to...
3: Nauka.
0: Koncert.
3: Śpiewanie.
2: Autostrada.
3: Samochody.
2: Pomarańcze.
3: Słodkie.
2: Dieta.
3: Warzywa.
2: Ale no mamy to.
4: Pięknie składa.
0: Dobra.
2: Woła, nie zdałaś.
0: Wołaj tego giganta umysłu.
2: Jankę! Ho, zaproszenie trzeba dla pana.
0: No
2: proszę bardzo.
5: Dobry.
2: Matura na pana nie będzie
5: dzień
2: czekać.
5: Dzień dobry, pięć stów.
0: To się zaraz okaże.
5: Dobra, lecimy, jestem gotowy. Co wiemy, czego nie wiemy?
2: No to się ciebie pytamy.
0: Wiemy, że pierwszy wyraz, który Karola dopasowała, to matura.
5: Matura.
0: No.
2: I myślisz, że powiedziała...
5: Matura to bzdura.
0: Czy mam zaznaczyć tę odpowiedź?
5: Nie.
2: Jak jest,
3: nie, no, co się robi przed maturą?
5: Kremówki.
0: Co jest twoja podpowiedź? Co się robi przed maturą?
2: Nie zawsze to robisz.
5: Chciałbyś rekolekcję, przepraszam.
0: I dla ułatwienia dodam, że to jest jeden wyraz.
5: No jeden wyraz, jak się chodzi na...
2: Rekolekcję, tak. No, ty.
5: Na korki.
2: Może być dla ciebie ciężkie.
5: Korki!
2: Karola, ale byłeś blisko.
0: Karola, co powiedziałaś na maturę?
3: Nauka!
2: No ja mówiłem, Jankę, znowu mijał to.
5: No przecież dobrze. To było oczywiste.
2: To kolejne słowo.
5: Karola, wyślij mi stówę.
2: Kolejne słowo.
1: Koncert.
5: Koncert!
2: Mhm.
4: Łatwe.
5: Muzyka!
3: Coś, co robi się na koncercie i coś, co ja też tu nie robię.
5: Śpiew!

0: Ja bym zaliczył.
1: Dobra, zaliczę ci śpiewanie, tak?
2: Śpiewanie,
1: tak.
2: Śpiewanie, dobrze!
3: Śpiewanie to jedno i to samo!
1: Dlatego nie wyrywaj się od razu, pomyśl na chwilę.
3: Tak.
1: No. Bo widzę, że się trochę pozmieniało, że można podpowiadać. Dobrze, super, super.
0: Można, ale... ja nie podpowiadam.
1: Delikatnie. Dobra, ale to śpiewanie, śpiew to jeden czort. No
3: jedna stówka jest, uwaga, jest. Trzeci wyraz. To autostrada.
4: To jest na autostradzie.
3: O, to jest na autostradzie.
0: Więcej, dobrze ci mówi.
3: Więcej nie podpowiadaj.
0: No jak jest tam? Na autostradzie się nie macha ręką.
1: Bramka? Ograniczenie?
0: Piłka, dobra, piłka, bramka, gol. Kombinuj.
1: Autostrada.
0: No.
1: Samochód.
2: Ty dobrze!
0: Dobrze!
2: Ale co się zdziwiłem?
0: Z tym możesz
1: Karola,
0: mieć problem.
1: Jesteśmy najlepsi.
0: Z tym możesz mieć problem.
1: Przypominam, Karolina nie ma chłopaka.
0: Pomarańcze. To jest kolejne słowo.
1: Pomarańcze.
0: Czwarte, no.
4: Jakie są pomarańcze?
3: Jakie są pomarańcze?
1: No jakie, no.
0: No,
1: no jakie,
0: no. Jakie, no. Pytamy się ciebie.
1: Pachnące. Słodkie.
0: Na pewno? No. Na pewno? Chcesz to powiedzieć?
1: Pachnie. Pachnące, słodkie. No słodkie.
0: To się zdecyduj.
3: Co wybierasz? Który wyraz z tych dwóch?
1: Mogę
3: bo jeden
1: dobra?
3: Jest dobry.
1: Dobra. Pomarańcze, niech będzie, że słodkie są. Jeszcze mamy szansę na rekord.
3: Jest jeszcze jedna
0: czapka
3: stówka.
0: Czapka cię ciśnie w głowie, za
1: Karola,
0: dobrze idzie.
1: Karola, dobrze jest, co?
3: Ostatni
4: tak,
3: wyraz.
4: Bardzo.
3: Ostatni wyraz to dieta. Ja.
1: Dieta.
3: Co Karola powiedziała na dietę?
1: Dieta. Bez sensu? To nie?
0: Bez sensu, dieta
4: to,
0: bez
4: co
0: sensu.
4: Się je podczas diety.
0: To
3: podpowiedziałeś? Coś się je podczas diety, no.
0: Kalorie.
3: Powietrze.
1: Dieta, szukam, tak. Szukam po tej naszej
3: dobrze
1: głowie, Karola.
3: Dieta. Nie widać po oczach, żebyś myślał.
0: Takie zbłąkane oczy.
1: Cześć, zdejmę okulary. Jejku, nie wiem. Dieta.
0: Strzelaj.
1: Dieta. Chudność, szczupłość.
0: Chudność.
1: Waga.
3: Niestety.
2: A było tak blisko.
3: Co powiedziałaś?
1: Co było?
4: Warzywa.
3: Ale Karola, mamy dla ciebie to. Ważną informację. Karolina!
5: Zgarniasz!
3: 300!
4: Super, dziękuję bardzo!
1: No i co? Można iść na maturkę teraz.
0: Tylko nie bierze Jankesa na maturę.
1: Nie, nie było tak źle.
3: A co to w ogóle dzisiaj jest? Z czego ty piszesz?
1: Właśnie jaki? Hista?
4: Dzisiaj podstawowy angielski.
3: Yes, of course, yes, to very good. Yeah, goodbye, see you, this is Radio Eska, bye.
4: Thank you so much.
3: And now, ladies and gentlemen, Pitbull.
1: Ty rzeczywiście masz no, podstawowy, tak.
0: 4 lata w liceum jak krew w piach.
1: Possible.

0: Hotel, motel, sam się kolega nie może zdecydować. 25 minut po 8, a za chwilę sprawa jasna, bo newsy od Marcina Prockiego. W tenisa będziemy grać. Nasze panie zaczynają zmagania w Rzymie. Mniej więcej... O! Tak to będzie wyglądało.
1: Z Niemką będziemy grali.
0: A nie, no to trzeba oglądać.
2: Jankes. Jankes. I Wiktor.

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
2: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
2: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
1: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
12: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex, Gazda Group Katowice, Rozdzieńskiego 170, leapmotorgazdagroup.pl.
13: Uwaga, roboty drogowe na S1C skutecznie spowalniają ruch na wysokości Mysłowicy w kierunku Dąbrowy Górniczej. Dużo ruchy samochodowe na trasie S86 i na drogowej trasie średnicowej w Katowicach w kierunku centrum. Dziś do 24 stopni po południu.
12: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice, dealer Leap Motor.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
10: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
14: Zbliża się 8.30, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Wojska Obrony Terytorialnej ruszyły z pomocą dla strażaków w powiecie biłgorajskim. Trwa walka tam z ogromnym pożarem lasu, mówi Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
15: Żołnierze z Zamojskiego i Kraśnickiego Batalionu wspierają działania Państwowej Straży. Pierwsze zespoły działają już na miejscu.
14: Aktualnie linia ognia ma około 800 metrów, a zniszczonych zostało ponad 100 hektarów lasu. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Teraz przepisy trafią do Sejmu, a zgodnie z tym projektem inwestycje w obligacje i lokaty będą zwolnione z podatku Belki do 25 tysięcy złotych. W przypadku akcji lub funduszy limit przesuwa się do 100 tysięcy. A polskie tenisistki zaczynają grę w turnieju WTA 1000 w Rzymie. W pierwszej rundzie wystąpi Magda Linet, która o 11 zmierzy się z Niemką Tatianą Marią. O tej porze na korcie powinna też pojawić się Magdalena Fręch, której rywalką będzie Aleksandra Jala.
16: A dzisiaj radio od kuchni, bo jest dzień bez diety, więc my w tej kuchni cały czas próbujemy przygotować coś, co sami nam zaproponujecie.
17: No właśnie, jak skończymy program, no to pewnie skorzystamy. Mamy coś znowu?
16: Dzień dobry.
18: My to na studiach podgrzewaliśmy bigos w czajniku elektrycznym, ale co do śniadania, to śniadanie mistrzów, no tylko, że to trzeba być na studiach albo być na urlopie.
16: Czekajcie, bigos z czajnika?
17: No, tylko musisz potem dobrze zeskrobywać, wiesz, bo się przypala.
16: No Selek, byłeś kiedyś na studiach?
19: Ja jadłem tylko dwa razy z razy i kurczaka na bosaka.
16: O,

0: Zawsze sobie wyobrażam, że mam szybki samochód sportowy, jak gra ten kawałek.
1: Masz,
0: Fast zobaczymy. Cars, Superstars.
1: Masz najszybszy samochód z nas wszystkich.
0: Tak.
2: No. Najniższy.
3: Ja mam wysoki, a PKS-em cały czas.
2: No dobra, okej, tutaj SK w środę 6 maja. Cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana. Ale mamy informację.
0: Co się stało?
2: Rządową. Można by rzec, rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający osobiste konta inwestycyjne.
0: To nawet Marcin Procki o tym informował, tak? Będzie można odkładać podobno pieniądze bez podatku, tak? O co tu chodzi?
2: Tak, dokładnie. Osobiste konta inwestycyjne, w skrócie OKI.
0: Aha.
2: OKI, jest taki artysta OKI. Dzięki nim my, Polacy, będziemy mogli inwestować bez 19% podatku Belki. Tam są małe takie, no jakieś takie wytyczne oczywiście, ale chodzi o to, żeby nam tutaj dać kopniaka i żebyśmy mogli sobie ładnie, fajnie inwestować. OKI. Tak.
0: Ja już kiedyś o tym koncie słyszałem.
4: OKI to eksportowy towar. Jak Jeremy.
5: Jankes.
4: Jankes.
5: I Wiktor.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort.

0: inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
5: I po reklamie.

0: Nie. Ja dzisiaj płatki śniadaniowe, to też blisko kaszy.
1: Gratuluję. Ja z pudełeczka. Zdrowe.
0: Wiktorowi dowożą codziennie. No dobrze.
1: Ja żyję jak król na diecie pudełkowej.
0: 13 minut i będzie zamigać na 9. Dzisiaj dzień bez diety.
1: Pudełkowej, także. Także
0: więc nie pytamy was, dostałem. Na co macie ochotę, co byście dobrego, pysznego zjedli?
2: Jako dziecko nie lubiłam jadać śniadań, to moja mama przygotowywała mi królewskie kanapki. Tak ja je nazywałam i dzisiaj bym zjadła właśnie takie kanapeczki posmarowane cieniutko masełkiem. Na to sałatka,
1: o, tak.
2: Na to jajeczko na twardo, a przepraszam, pod spodem jeszcze serek żółty bądź szyneczka, zazwyczaj to był serek żółty, na to jajeczko ugotowane na twardo.
1: I majonez u góry jeszcze.
0: I
1: taka.
0: Towarzystwo. To my od towarzystwa jesteśmy.
1: To zagadka jeszcze, uwaga, oto ona.
3: Jak nazywa się kanapka, która uśmiecha się do zdjęcia? Cheeseburger.
0: Jeśli macie jeszcze jakieś zagadki, takie śniadaniowe, no to polecamy się, zapraszamy.
1: Złap się zagadki, zaraz kończymy. 12 do 9.
0: Pyszny Dawid Podsiadło.

0: Uwielbiam. Cudowna Ellie Goulding z Radio SK. Wczoraj byłem na cudownym filmie w kinie. Chodzi o koncerty Billie Eilish. Aha. Oj, wchodzi to w piątek. Bardzo mocno polecam. Trzeba zobaczyć. No dobra, okej. Nie o tym, nie o tym, nie o tym, bo dzisiaj mamy dzień bez diety.
1: Tak, i chciałeś zagadki.
0: Zagadki takie śniadaniowe.
1: No, sprowokowałeś mamy temat. No, no nie, nie wiem, czy śniadaniowe, ale jest zagadka.
0: Dawaj.
1: Uwaga.
2: Siemaneczko SK, jak się nazywa ptak, który stoi w drzwiach?
1: No.
2: Indoor.
1: Ale śniadaniowe?
0: To było śniadaniowe?
1: Chociaż może miał kanapki z indykiem na śniadanie.
0: A to ładne rzeczywiście. No życzymy wam oczywiście smacznego.
1: Ciekawe,
0: smacznego
1: co,
0: wyjazdu.
1: Co będzie na śniadanie w kraju, do którego polecimy na odlot ściśle tajny?
0: Ja powtarzam i będę za każdym razem to powtarzał, bo to jest naprawdę niesamowita akcja. My naprawdę nie wiemy. Nawet przy pierwszej edycji rok temu próbowaliśmy wyciągnąć to z naszego szefostwa, od ludzi, którzy tym się zajmują.
1: Nikt nic nie powiedział.
0: Nie udało się. Wylądowaliśmy gdzie?
1: Na Cyprze.
0: No ja nie wylądowałem, nie doleciałem z różnych powodów, ale w tym roku lecimy, to będzie pełen weekend i naprawdę do momentu, gdy się pojawimy na lotnisku do odprawy, dopiero wtedy wiemy, gdzie lecimy.
1: Tak jest. Będą znaki, będą podpowiedzi, ale ta ostateczna, najważniejsza ujawni się na lotnisku, więc ściągajcie nową aplikację Radia SK, bo to jest jedyna droga do zgłoszeń.
0: Dajcie sobie szansę. My jesteśmy już gotowi i niespakowani.
1: Tak jest. O, jutro lecimy znowu od 6 z porankiem.
3: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
1: I tylko w naszej apce.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: niskich cenach.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Cały czas spore ruchy samochodowe na autostradzie A4 i drobne utrudnienia na wysokości Katowice w kierunku Wrocka. Mamy również spowolnienia w ruchu na S1 na wysokości Mysłowic w kierunku Dąbrowy Górniczej. To przez łatanie dziur. Te są tam spore. Niestety. Cały czas zderzak w zderzak poruszacie się również trasą S86 i drogą 81 w Kato. Dziś po południu na Śląsku w Zagłębiu opady deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
2: Dokładnie 9 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą ustalały przyczyny katastrofy dromadera, który pomagał w działaniach gaśniczych lasów w powiecie biłgorajskim. Pilot maszyny zmarł na miejscu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Czekamy na Komisję Badania Wypadków Lotniczych, czekamy na prokuratorów. Oni mieli być od 16 godzin rannych. To oni będą teraz prowadzić dochodzenie, jeżeli chodzi o to, co było przyczyną tego strasznego wypadku.
2: A pożar zaczął się na terenie lasów prywatnych, gdzie nie ma dróg, stąd akcja jest tak utrudniona, opowiada Mariusz Kiciński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
4: Pożar jak się rozprzestrzenił, poszedł na państwowe, więc już linia była bardzo duża i stąd trudność w opanowaniu, bo gdyby sam pożar wybuchł na lasach państwowych, mamy dojazdy, linie oddziałowe, na pewno byłoby to dużo szybciej.
2: A jak tłumaczą leśnicy, pali się m.in. odwodniony torf, a ten potrafi się tlić nawet przez kilka dni. Nagłe zatrzymanie krążenia to, tak wstępnie ustalono, przyczyna śmierci 40-latka po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Analizowany jest zapis z kamer policjantów, a do sytuacji doszło w poniedziałek wieczorem. Amaturzyści właśnie zaczynają pisanie trzeciego obowiązkowego egzaminu. Dziś mierzą się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski i jak mówili nam przed wejściem na salę, są spokojni o dobry wynik.
5: No angielski mam w szkole od dziecka, więc myślę, że też luźno raczej, bez stresu.
6: Żeby rozszerzenia z angielskiego, to myślę, że na spokojnie.
7: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
2: Mówili maturzyści z Radomia, a pisemne egzaminy potrwają do 21 maja.
0: SK Śląsk News.
1: Dziś w Częstochowie wyrok w sprawie Kamilka. Chłopiec zmarł po okrutnych męczarniach, był maltretowany. Magdalenie B. i Dawidowi B. grozi od 15 do 25 lat więzienia. Gliwicki Sikornik zyska nową przestrzeń wsparcia sprzyjającą integracji mieszkańców. Przy ulicy Kormoranów powstanie placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
8: Otrzymują tam wsparcie w postaci zajęć socjoterapeutycznych, terapii, zajęć korekcyjnych.
1: Mówił Łukasz Gorczyński, zastępca prezydenta Gliwic.
9: Łohoho, ajajaj, gdybym wam tak przypomniał numer, moja panienka, Lerek Innowator, będzie za kilkanaście minut. Wcześniej Rule i Don't Say Dar, będzie też Kungs i Galaxy, a na początek Bledka i komu miałabym powiedzieć. Środa, 6 maja, 9:00, 2:30, a wesce już grają, Michu Sobkowski, zapraszamy.

2005, szanowni państwo. I mnóstwo wspomnień, prawda? Lorek, Nowator i Moja Panienka na antenie Radia SK. Czas na tworzenie kolejnych wspomnień i ich kolekcjonowanie. Na przykład koncert Harry'ego Stylesa. Wczoraj Paulina bardzo mocno wysoko i fantastycznie zawiesiła poprzeczkę, bo odpowiedziała na 6 pytań z zadanych 7. Szczegóły macie na...

0: jeszcze nas.
1: Kaszka Sochacka i najpiękniejszy szum, jaki można usłyszeć na antenie radia. A propos takich sentymentalnych i kolejne wieści dla tych sentymentalnych, to może jeszcze nie słyszeliście, więc informuję, powraca legendarne, a raczej już powróciło, bo to było 1 maja po raz pierwszy po dłuższej przerwie, SK Live Remix. Piątek od godziny 20, najpierw 2 godziny naprawdę dobrze zmiksowanych hitów na czasie, a

0: Od 22. kultowe Estate of Trance od Armina Van Burena, później m.in. Lost Frequencies, Medusa, James Hype czy na przykład Robin Schulz. Jeśli ktoś ma chętkę na takie taneczne, idiomowe klimaty, no to jest z nami koniecznie w piątek po godzinie 20. Wcześniej też jest, bo wcześniej moja gorąca 20. Więc proszę, bardzo spotykamy się w piątek po godzinie 18 i zostajemy do białego rana, jak to mówią. Maneskin za chwilę, później Spirit House Mafia w Esce.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
6: I zgłoś znajomych na sk.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Ha, i nie ma lipy.
10: Hej, to był mój tekst.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
10: No i nie ma lipy, no.
13: I po reklamie.

0: wcale bym się nie zdziwił, gdyby ten numer mocno podkręcony, albo lekko podkręcony, albo nawet wcale nie podkręcony. Właśnie podczas Escalade Remix się pojawił Jazzy i Can't Deny It w Radiu SK tuż przed godziną 10. Po 10. O, mistrz nad mistrze, jeśli chodzi o taką muzykę, czyli David Guetta. I nie sam, bo z Chrisem Willisem między innymi. Would I Lie To You? Zaraz po 10.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Każdej nocy twoje ciało odpoczywa, byś rano był gotowy na więcej. Dlatego zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonach firmowych Tempur aż 50% rabatu na wszystkie stelaże do łóżek. Lepsze podparcie, lepszy komfort, lepszy sen. Odwiedź salon firmowy Tempur, Silesia Katowice, pierwsze piętro. Zadbaj o swoją sypialnię i o siebie już dziś. Salon firmowy Tempur, Silesia Katowice.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
8: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
9: Sformowanie Gen Z.
10: Pokolenie młodych.
11: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
8: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
12: No można się zakochać, nie?
13: Nie, no tak.
7: SK Reakcje.
8: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
7: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
8: Hanczak, zapraszam.
14: To moment, na który czekaliśmy cały sezon. Już 6

0: maja o godzinie 19 w hali Centrum MKS Dąbrowa Górnicza kontra Start Lublin. To ostatni mecz rundy zasadniczej Orlen Basket Ligi. Wszystko w naszych rękach. Potrzebujemy waszego wsparcia z trybun. Razem możemy więcej. Kup bilet na mksdombrowa.pl i bądź częścią tej gry. MKS Dąbrowa Górnicza, Start Lublin, 6 maja, 19, hala Centrum. Na mecz zaprasza miasto Dąbrowa Górnicza.
1: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
8: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex, Gazda Group Katowice, Rozdzieńskiego 170, leapmotorgazdagroup.pl.

0: Nie wiadomo, kiedy będzie można jeździć samą estakadą. A co do pogody, to dziś na Śląsku w Zagłębiu możliwe opady deszczu.
1: Sponsorem programu jest właściciel Ganinek z Gazda Group Katowice, dealer Lip Motor.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Katowicach przy Alei Rozdzieńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
1: Sponsorem programu jest właściciel

0: około 800 metrów, a zniszczeniu uległo ponad 100 hektarów lasu. Pożar jest oddalony o kilka kilometrów od zabudowań, a na miejscu jest reporterski Artur Mazurek, który rozmawiał z mieszkańcami.
1: Wiele osób tutaj chodzi po lasach, odwiedza, dużo turystów, także strach ogólnie, coś niesamowitego.
2: No, mnie wesoło było, patrząc na takie zalesienie blisko budynków, jak się mieszka, to każdy czuł niepokój i niebezpieczeństwo.
0: W akcji

0: Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zaakceptowanie polskiej umowy jako pierwszej potwierdza pozycję Polski jako lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Polska z programu SAFE ma otrzymać ponad 43 miliardy euro.
1: A pierwsze pieniądze mają trafić do Polski jeszcze w maju. A od jutra nowe przepisy na porodówkach. Ułatwiony zostanie m.in. dostęp do znieczulenia w trakcie porodu. Zmiany wprowadzają również co najmniej dwugodzinny kontakt matki z dzieckiem po porodzie, czyli tak zwane kangurowanie.
2: SK Śląsk. Sport.
3: Polscy hokeiści przegrali wczoraj z reprezentacją Kazachstanu 2-3. To druga porażka biało-czerwonych na turnieju w Sosnowcu. Nasza kadra dobrze rozpoczęła mistrzostwa Dywizji 1A od wygranej z Ukrainą. Potem przyszła porażka z Francją, no i wczorajszy przegrany mecz z Kazachami. Awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata elity wywalczą dwa najlepsze zespoły. Drużyna, która zajmie ostatnie miejsce, zostanie zdegradowana do Dywizji 1. Kolejny mecz biało-czerwonych jutro o godzinie 19:30.
4: Muzyczne ucztowanie, bardzo proszę. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie dosłownie za 3 minuty. Będzie też m.in. Joe i End of Beginning, a skoro wszystkie hity zaczynają się w Esce, oto będzie też nowy Kuba i Kuba. A na początek David Guetta, Chris Willis, Would I Lie to You, 10:02, a w Esce już grają Michu Sepkowski. Witajcie!

0: czyli September na antenie Radia SK. Czytam właśnie nagłówek. Naukowcy zidentyfikowali na terenie Polski ślady sfermentowanych napojów alkoholowych w naczyniach sprzed około 4,5 tysiąca lat. 4,5 tysiąca lat temu. Słuchajcie, wtedy to Morze Martwe było dopiero chore. Strasznie dawno temu. A gdzie? No gdzie? No biorę po 200 zł z konta każdej drużyny, słucham Państwa. No gdzie? Oczywiście, że na Podlasiu, no. Konkretnie w Supraśnu oraz w Skrzeszewie. A potem się dziwić, że słyszymy: kochanie, to nie jest pijaństwo, to jest kultywowanie wielowiekowej tradycji. No nie wszystkie tradycje są warte kultywowania. Joey, End of Beginning, wesce, za moment później Illenium i Ellie Goulding, wesce. Radio
1: SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
2: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
2: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
1: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: I po reklamie.

Jak jest coś nowego w muzyce, wartego zwrócenia waszej uwagi, to my się tym właśnie zajmujemy i tak jest i w tym momencie doskonale znany z numeru Dość. Duet Kuba i Kuba. W sensie formacja Kuba i Kuba. Stygnie lato. W sam raz na czas po majówce.

0: Klasyka. Coolio i Gangsta's Paradise na antenie Radia SK. Szybko policzyłem. Coolio miał dokładnie 37 lat, kiedy na świat przyszedł Mata. Zupełnie inne pokolenie i zupełnie inny rap. A ja chciałem wam przypomnieć o tym, że my zasypujemy was biletem właśnie na 15 maja na Matę na PGE Narodowym. I po raz kolejny takie bilety do zgarnięcia po godzinie 12 w Radiu SK. Albo po 13, albo po 14. No w każdym razie między 12 a 15 to mam, to wam mogę obiecać. Za chwilę Miles Smith i Stargazing, później Lizot i Bonnie MWSC.
1: Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
6: I po reklamie.

Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl. Radio Eska.

0: Terry Swims i Mr. Know It All w Radiu SK tuż przed godziną 10. Za chwilę newsy, a później wracamy do hitów na czasie. I będzie Bebe Rexha i Faithless, czyli New Religion, weste.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: rozpacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi, w makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
1: Ten zabójca nie popełnia błędów.
0: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
3: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
2: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
4: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.

Wiesz, co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i

0: Bank. Siła przedsiębiorców. Skakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Wyglądać dobrze to prostsze niż myślisz. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz styl na każdą okazję. Od codziennych zestawów po eleganckie marynarki, Dąbrowa Górnicza i Tarnowskie Góry, Centrum Handlowe S1 oraz Zawiercie, Brama Jury. Odwiedź nas i sprawdź sam.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
12: Między godziną 16 a 17 w naszym regionie możliwe opady deszczu padać powinno między innymi w Mikołowie czy Katowicach. Jutro to na pewno czekają nas opady deszczu, znacznie więcej chmur na niebie, a w nocy nawet możliwe burze. Jutro oczko do 21 stopni, dziś maksymalnie stopni 24. Tymczasem na drogach trwają wiosenne remonty, między innymi na S1 na wysokości Mysłowic. Szerokości spokojnej jazdy.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
13: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sądowy finał tragedii, która wstrząsnęła Polską. Dziś zapadnie wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Przed sądem okręgowym w Częstochowie jest reporter SK Rafał Różycki.
14: Tak, jestem.
13: Dzień dobry, Rafale. Początek rozprawy za pół godziny. No, był to długi, wielowątkowy proces.
14: Zgadza się. Po wielomiesięcznym procesie toczącym się z wyłączoną jawnością sędziowie ogłoszą kary dla oprawców chłopca. Głównym oskarżonym jest ojczym dziecka Dawid B., któremu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Na ławie oskarżonych zasiada także matka Kamilka, Magdalena B., która miała nie reagować na przemoc. Obojgu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
13: Śmigłowce i samoloty gaśnicze, kluczowe w walce z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ten szaleje na trudno dostępnym terenie, jak relacjonuje nam jeden z mieszkańców, pan Wiesław. Widok był przerażający.
15: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać.
13: Na akcji strażaków śledzi reporterski Artur Mazurek, który jest na miejscu. Arturze, jak teraz tam wygląda sytuacja?
16: Jestem obecnie w Józefowie, przed chwilą byłem też w miejscowości Aleksandrów, gdzie to zadymienie jest nieco bardziej odczuwalne. Służby przypominają, żeby w miarę możliwości ograniczyć dzisiaj spacerowanie, w szczególności w tych miejscowościach w pobliżu pożaru, ale wiatr też roznosi to zadymienie po okolicy, więc nawet w nieco oddalonych miejscowościach, takich jak Aleksandrów, to zadymienie jest odczuwalne.
13: A pożar jest około 6 km od najbliższych zabudowań. Poszło łatwo i szybko, tak maturzyści oceniają dzisiejszą maturę z języka obcego. Większość wybrała angielski. Po wyjściu podkreślali.
17: Była bardzo prosta. Może też dlatego, że wysoki poziom angielskiego jest u mnie, ale wydaje mi się, że nie było jakoś bardzo trudno.
18: W mailu trzeba było napisać jakieś miejsce, gdzie się było jako dziecko i się teraz do niego wróciło.
13: Mówili maturzyści z Zielonej Góry. Czy rzeczywiście była taka prosta? Dowiemy się 8 lipca.
0: SK Śląsk News.
12: W Polsce z tą chorobą żyje około 2 miliony osób. Chodzi o astmę. Jej objawami najczęściej są duszność, suchy kaszel, świst oddechowy i ucisk w klatce piersiowej.
19: Mówi się, że na świecie dotyka 260 milionów osób i powoduje ponad 450 tysięcy zgonów rocznie.
12: Mówiła dr Marta Frejowska-Reniecka.

0: Agnieszka, lekarka kierująca oddziałem pulmonologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. A więcej informacji z naszego regionu na SKP.pl.
1: New Religion, Shape of You, The First Time, Ecstasy, a później Win. W sensie te pierwsze to były po angielsku, z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy już tę maturę z angielskiego napisali, a później był Win, czyli Gibbs, Dope House i For Money. Na początek Bibi Rexa, Michał Sobkowski. Witajcie.

Śląsk.

0: Gibbs, Dope House i For Money, czyli VIN na antenie Radia SK. VIN, czyli ten taki dowód osobisty dla samochodu, jaki znamy, to powstał w 1981 roku. Wcześniej już tam w latach 50. coś próbowano, ale standard ten, który znamy właśnie, czyli 17 znaków, to rok 1981 i wyobraźcie sobie, że on jest w Europie podzielony na trzy części. Pierwsza część to identyfikacja marki danego pojazdu, a także jego regionu. Później określenie typu pojazdu, a dopiero od znaku 10 do 17 to już są indywidualne numery i znaki dla każdego samochodu. Chciałem wam podziękować, bo dzięki temu, że ja sprawdziłem, to też przy okazji ja czegoś ciekawego się na temat numeru VIN dowiedziałem. Alan Walker i Meek, czyli Dancing in Love w Radiu SK za chwilę, a później Thomas Gray i Rumors.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
3: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: I po reklamie.

0: It's My Life, czyli Bon Jovi. Hity zawsze na czasie. Oto jeden z nich na antenie Radia SK. Wiemy na pewno, że za chwilę Miu i Zalia, dopóki się nie dochodzisz, później Selena Gomez i Marshmello, czyli Wolves. I wiemy też, że na pewno od piątku 29 rano do niedzieli 31 maja wieczorem. Wiemy też skąd. Lotnisko Chopina w Warszawie. To jest zawsze dobre miejsce na początek czegoś naprawdę fajnego. I wiemy z kim, czyli z ekipą Radia SK. Odlot ściśle tajny, powraca już wkrótce. Będziemy was częstować zaproszeniami właśnie na ten odlot i wyjątkową opcję pod tytułem, że wiemy z kim, wiemy kiedy, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. Wy nie macie. No dobra, żeby nie było, ja też nie mam. Zgłoszenia, moi drodzy, w aplikacji Radia SK do ściągnięcia za darmo na i na iOS-a, i na Androida oczywiście. Gramy po krótkiej przerwie, obiecałem, dopóki się nie znudzisz. Miu i Zalia.
1: Radio SK. Reklama.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: No, zadowolona. No mam nadzieję, że opinie wszystkich maturzystów, jeśli chodzi o angielski, to takie kopiuj i wklej z tego, co napisała Amelia. A raczej copy and paste. Za chwilę częściowo kopiuj i wklej, bo Michał, ale Hanczak razem z wami po godzinie 12. No i oczywiście z hitami na czasie. Taylor Swift wesce zaraz po 12 od Hanczaka.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Michał Sapkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
2: Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: Każdej nocy twoje ciało odpoczywa, byś rano był gotowy na więcej. Dlatego zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonach firmowych Tempur aż 50% rabatu na wszystkie stelaże do łóżek. Lepsze podparcie, lepszy komfort, lepszy sen. Odwiedź salon firmowy Tempur, Silesia Katowice, pierwsze piętro. Zadbaj o swoją sypialnię i o siebie już dziś. Salon firmowy Tempur, Silesia Katowice.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: To moment, na który czekaliśmy cały sezon. Już 6 maja o godzinie 19 w hali Centrum MKS Dąbrowa Górnicza kontra Start Lublin. To ostatni mecz rundy zasadniczej Orlen Basket Ligi. Wszystko w naszych rękach. Potrzebujemy waszego wsparcia z trybun. Razem możemy więcej. Kup bilet na mksdombrowa.pl i bądź częścią tej gry. MKS Dąbrowa Górnicza, Start Lublin, 6 maja, 19, hala Centrum. Na mecz zaprasza miasto Dąbrowa Górnicza.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
13: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
12: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
13: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
12: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
13: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
12: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
14: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex. Gazda Group Katowice, Rosińskiego 170. Leap Motor Gazda Group.pl.
16: Tak, dzisiaj na Śląsku w Zagłębiu będzie padać deszcz, dokładnie w Katowicach, Mysłowicach i Mikołowie. Między innymi w tych miastach można spodziewać się właśnie opadów między godziną 16 a 17. Temperaturowo dziś do 24 stopni, jutro chłodniej, 21, sporo chmur i większe opady deszczu niż dziś.
15: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex z Gazda Group Katowice, dealer Leap Motor.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
18: Południa, Agata Chruściak, zapraszam.

0: Tam szokujące ustalenia śledczych z Wielkopolski. 15-latek miał zabić 13-latkę z okolic Nowego Tomyśla i upozorować jej samobójstwo. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku. Przez ponad 30 lat mojej pracy nie przypominam sobie równie wstrząsającej sprawy, przyznaje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
1: Funkcjonariusze zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
0: A podejrzanym zajął się Sądowy Wydział do Spraw Rodzinnych. Trafił on do schroniska dla nieletnich. Policja i prokuratura ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego oraz charakter sprawy nie informują o szczegółach. Jeszcze dobę może potrwać gaszenie pożaru lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Nasz reporter donosi, że ogień zbliża się do miejscowości Józefów. Nowe zarzewie wykryto kilkaset metrów od sztabu służb koordynujących akcję. Kluczową rolę odgrywają działania z powietrza.
2: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i to jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych.
0: Mówi nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny PSP. Lada moment premier Donald Tusk weźmie udział w sztabie kryzysowym z szefami służb w związku z pożarami lasów w powiecie biłgorajskim. Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. W tym roku RPP obniżyła je raz o 25 punktów i stało się to w marcu. Na ruch Rady czekają szczególnie spłacające kredyty.
3: SK Śląsk News.
4: Władze Chorzowa częściowo przywróciły ruch pieszy pod zamkniętą estakadą. Na razie nie wiadomo, kiedy będzie można jeździć samą estakadą. Grupa taneczna The Seed ze studia tańca Soul Lab w Sosnowcu po zdobyciu Mistrzostw Polski awansowała na Mistrzostwa Europy w Niemczech. Wyjazd hamuje brak środków. Ruszyła zbiórka, która ma im w tym pomóc.
5: Mamy takie marzenie, żeby tam pojechać, bo no to jest duża rzecz.
6: Będziemy tam dużo też tańczyły i będziemy próbowały wygrać.
4: Wyjazd na Mistrzostwa Europy planowany jest już w maju.
7: Dwie minuty już po południu środowym, a więc tydzień za półmetkiem można powiedzieć. A w Radiu SK zarówno młodzi zdolni, Wiktor Waligura czy Metzner, ale też starzy wyjadacze, Calvin Harris, Dua Lipa, Taylor Swift czy Madonna z Sabriną Carpenter. I teraz pytanie, do której grupy się zaliczam?

0: przyznać się, kto zrobił teraz głośniej radio, kiedy Calvi i Remi się pojawili z hitem Explosion. No jeszcze tylko nam brakowało w Radiu SK, żeby Maciej Musiał wpadł i nam pozamiatał, posprzątał przy tym hicie, ale akurat nie mógł, jest zajęty, bo wrzuca gorące zdjęcia na Instagram, co też na sk.pl można zobaczyć. A wracając do Calviego i Remiego, oni zdradzili nam ostatnio, że mieli propozycję, aby sprzedać cały swój katalog muzyczny, prawa do niego za 15 milionów, 15 baniek. Ale się nie zgodzili, bo stwierdzili, że jednak warto zostawić sobie te prawa i żyć dalej dobrze z hitem Explosion i za hit Explosion oraz inne kawałki, które nagrali. O Calvim i Remim i o tej całej historii też możecie na sk.pl przeczytać. Zresztą będzie można ich też spotkać na Warsaw Music Festivalu. To już w czerwcu na stadionie warszawskiej Legii. Radio SK wam poleca. Ach, chciałbym, żeby moje konto eksplodowało od 15 milionów złotych. Nawet od 1,5 miliona jakby eksplodowało, to też by było dobrze. Na razie skrzynka mailowa mi tylko eksplodowała od liczby maili z prośbami od szefa, z obowiązkami, z zadaniami, z informacjami. To ja się teraz będę przekopywał, a za chwilę gram dalej. Fever Dream, Alex Warren po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
11: A w tobie?
10: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
13: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
12: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
14: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
17: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: I po reklamie.
1: Esko.

na zegarkach 12.32, Forever Young, no to chyba o Madonnie. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. My mamy Marylę Rodowicz, świat ma Madonnę. To są kobiety, które wiedzą, jak być na czasie i każdy ich ruch tak naprawdę wywołuje jakieś emocje. Madonna zapowiedziała drugą część po dwóch dekadach tak naprawdę swojego mega kultowego tanecznego albumu Confessions on the Dance Floor, no i zaczyna mocno ten album promować. A zresztą dużo robić nie musi, bo fani czekali i rzeczywiście ten numer bije już rekordy. My w Radiu SK oczywiście też gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, także ten najnowszy od Madonny i Sabriny Carpenter, tej od Espresso, Bring Your Love. Do tańca, nie do różańca teraz.

0: I tak właśnie energetycznie gramy wam w to środowe popołudnie w Radiu SK, ale Say Nights Smith za nami. Za kilka chwil między innymi PZ Mata i Kas Bałagane z hitem Plan B. Mata wystąpi już niedługo na PGE Narodowym, tam dwa koncerty. Jeden to The Best of Mata, drugi z inną setlistą. Na ten pierwszy wyprzedany mamy dla was oczywiście mnóstwo biletów i czekamy na was na sk.pl. Tam szukamy największych fanów Maty w Polsce. Jeszcze dzisiaj takie bilety do zgarnięcia, także zgłaszajcie się i słuchajcie nas uważnie.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
14: I po reklamie.
15: Esko.

0: Widziałem dzisiaj w internecie promocję na bilety lotnicze do Seulu, ale akurat teraz nie ma po co tam lecieć, bo BT jest w trasie koncertowej po całym świecie, więc raczej w Seulu ich nie spotkacie. Ale w Radiu SK oczywiście. Ich nowy hit Swim na antenie SK przed godziną 13. Oni w Polsce mają naprawdę mnóstwo fanek i fanów. Zresztą tak jak Michael Patrick Kelly, który przez ostatnie dwa dni gościł w Polsce, zagrał koncerty w Gliwicach i Warszawie. Podejrzałem sobie jego Insta Story, a tam dzieli się emocjami, wzruszeniem, jak to fani w Gliwicach zrobili mu niespodziankę z sercami w czasie jednego z utworów. Albo z Warszawy, kiedy to jedna mała fanka w pierwszym rzędzie tańczyła i śpiewała wszystkie piosenki. Albo też pokazał panią Bożenę, która wystąpiła z nim na scenie. Polecam storiesy Michaela Patricka Kellego z wizyty w Polsce. U nas za chwilę się pojawi. Muzycznie Beautiful Sadness zagra Madness. Beautiful Madness zagram zaraz po godzinie 13 dla wszystkich fanów Michaela Patricka Kellego, którzy byli albo nie byli na koncercie.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Pod Chorzowską Estakadę wczoraj wrócił ruch pieszych, a w ciągu miesiąca mają zakończyć się prace, po których zostanie wznowiony ruch pojazdów pod obiektem. O szczegółach oczywiście będziemy Was informować cały czas na bieżąco. Tymczasem teraz kierowcy muszą delikatnie wyhamować na trasie S1 na wysokości Mysłowicy w kierunku Bielska-Białej. Delikatny korek, ale nie stracicie w nim więcej niż 5 minut. Na termometrach 22 stopnie Celsjusza i jak na razie słonecznie.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
2: Minęła 13, Agata Chruściak, zapraszam. 25 i 16 lat za kratami jest wyrok dla ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu. W częstochowskim sądzie okręgowym jest Rafał Różycki.
3: Ojczym chłopca, Dawid B., którego prokuratura oskarżyła o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, został skazany na 25 lat więzienia. Magdalena B., matka dziecka, spędzi w więzieniu 16 lat za pomocnictwo i nieudzielenie pomocy synowi. Uzasadnienie wyroku odbyło się bez udziału mediów.
2: A wyrok nie jest prawomocny. Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr. Potrafi przenieść iskrę i doprowadzić do zapłonu w innym miejscu. To najnowsze informacje po odprawie w związku z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Z powodu nowego zarzewia na miejscu w Józefowie trzeba było przenieść sztab strażaków.
4: Cały czas jestem na miejscu w Józefowie, w pobliżu zalewu, z którego śmigłowce nabierają wodę. Robi się tu coraz bardziej siwo i szaro. Coraz więcej dymu zawiewa tutaj do Józefowa. Z nieoficjalnych informacji dowiedziałem się, że ogień zbliżył się już nawet na kilometry od tej miejscowości. Z nieba zaczyna też lecieć już popiół.
2: O czym informował Artur Mazurek. Ceny nieco spadną. Jutro za litr 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 6,46, za 98 6,95, a litr diesla nie może przekroczyć 7 zł i 26 groszy.
0: SK Śląsk News.
1: Nie będzie tam zniczy sztucznych kwiatów i monumentalnych pomników. Na cmentarzu Lipowym w Gliwicach powstaje strefa ekopochówku, mówi Julia Wieczorek, rzeczniczka MZUK-u.
5: To będzie taka prosta forma, nie ma indywidualnych nagrobków. Mamy wydzielony teren, który będzie zamknięty, on nie będzie ogólnodostępny.
1: Pochówki w sektorze ekologicznym będą miały charakter umowy. Biodegradowalne urny będą składane wprost do ziemi. W kilku częściach Katowic będziecie mogli spotkać owce kameruńskie. Zwierzęta mają pomóc w utrzymaniu zieleńców w Kato.
6: Zapytałem na Instagramie, co porabiacie słuchając dzisiaj Eski i Mateusz mi odpisał, że odpoczywa, bo jeszcze ma wolne, wciąż trwa u niego majówka. Już pożałowałem, że zapytałem. 3 minuty po godzinie 13:00, obiecywany Michael Patrick Kelly na dobry początek. Michael Alechanczak, dzień dobry.

To Feel This Moment od Pitbulla i Kryśki Aguilery. Za chwilę Sombry Back to Friends. Karmię was dzisiaj takimi muzycznymi kąskami. Michał Hanczak z tej strony, bo dzisiaj dzień bez diety. Niektórzy powiedzą dzień jak co dzień. Ale tak trochę nawiązując do tego dnia bez diety, wczoraj wieczorem akurat trafiłem na popularny teleturniej, ten z tą podłogą, i tam była taka rozgrywka, która idealnie odwzorowuje moje myśli zawsze wtedy, kiedy jestem na diecie. No bo pomyślcie sobie,

0: nowe single, nowy album i seria koncertów.
1: Najbliżej Polski? W Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
0: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harego.
1: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harego Stylesa w Amsterdamie.
0: Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
3: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
2: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
3: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
2: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
3: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
2: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
4: I po reklamie.

0: Na eskowym zegarze 13.37, czyli już chyba po maturze z angielskiego, co? No chyba już dawno po nawet. No właśnie, dzisiaj abiturienci mierzyli się z maturą z języka angielskiego.
1: Może powtórzymy na angielski.
0: No teraz to już i tak za późno, ale możemy powtórzyć w dorosłym życiu. Jestem bardzo ciekawy, co wam najlepiej idzie po angielsku. Czy macie jakieś takie zdanie, którego używacie, albo jakieś słowo ulubione, a może jakąś czynność, nie wiem. Zachęcam. Wszelkie angielskie skojarzenia i słówka mile widziane na Messengerze Radia SK. Nagrywajcie głosówki po polsku i po angielsku. Karol G już za chwilę na antenie Radia SK, a niebawem też w Polsce z koncertem. No, dobra, w przyszłym roku.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
0: Nawet kilku.
4: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy do pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
5: No, macham.
4: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
2: No self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Hany i Wiktora.
4: I dwóch znajomych na sk.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: I po reklamie.

0: czekolady.
1: Poznajcie jej historię i sprawdź, co jeszcze można. O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
4: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
5: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
4: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
6: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: To będzie ostatnia reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej. Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex. Gazda Group Katowice. Rozdzieńskiego 170. Leapmotorgazdagroup.pl.
11: Natalia Czarnuk, cześć, witajcie ponownie. Jak na razie przyjemnie, 22 stopnie na termometrach w Katowicach i sporo słońca, ale nieprzyjemnie za to na trasach. Od Sosnowca w stronę Katowic na S86 mamy kraksę. Służby już są na miejscu, może się delikatnie korkować.

0: zawsze szeroko otwarte.
1: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice, dealer Leap Motor. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej. Park handlowy S1 Dąbrowia.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 14. Agata Chruściak, zapraszam. W akcji ponad 370 strażaków i 50 terytorialsów. Służby walczą z ogromnym pożarem lasu pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. Ogień objął 300 hektarów. Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr.
3: Jest po prostu tragedia.
4: No załamuje ręce, płakać się chce.
5: Wczoraj zginął ten odważny człowiek. Dzisiaj walczą też całe zastępy tych strażaków, gdzie jesteśmy im bardzo wdzięczni i podziwiamy ich.
0: Mówili mieszkańcy, a Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie sprawdza jakość powietrza na terenach w pobliżu pożaru lasów. Polskie władze mają powstrzymać się od utrudniania pracy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak orzek dziś Europejski Trybunał Praw Człowieka. Decyzja jest natychmiastowa i wiążąca dla wszystkich organów państwa. Według orzeczenia Trybunału w Strasburgu, czworo sędziów, których nie uznaje prezes Trybunału Konstytucyjnego, powinno natychmiast otrzymać sprawy do rozpoznania. Gwiazda FC Porto już po kolejnych zmaganiach maturalnych, Oskar Pietuszewski w liceum w Białymstoku, zdawał egzamin z języka angielskiego.
6: Gdzieś tam się koncentruję zawsze na zadaniu, czy to jestem na boisku, to jest fokus od razu to, co jest na boisku, a to, co jest na maturze, to jest na maturze i potrafię się odciąć od tego.
0: A na zawodnika tuż po egzaminie czekali fani, aby zdobyć autograf i zdjęcie.
7: SK Śląsk News.
8: W Chorzowie przywrócono ruch pieszy pod estakadą. Ruch samochodowy w tym miejscu ma zostać wznowiony w ciągu miesiąca. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy będzie można jeździć samą estakadą. Powstanie tam nowoczesne, interaktywne Centrum Edukacji Ekologicznej oraz strefa rekreacyjna. Rusza rewitalizacja zabytkowego budynku bytomskich wodociągów.
9: Dzisiaj rewitalizacja postindustrialnych zabytków jest dla nas bardzo ważna. Wiemy, że niewiele już ich zostało, więc staramy się je ratować.
8: Mówił prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Prace mają się zakończyć w 2028 roku.
10: Dziś dzień bez diety. W Radiu SK w sumie na co dzień nie mamy diety, bo serwujemy wam naprawdę pełnowartościowe muzyczne dania, czyli hity na czasie. Dracula, Tame Impala i Jenny na dobry początek tej godziny, 14:00 tu Hanczak. Dzień dobry.

0: Ten kawałek, czyli Don't Say That, tak spodobał się w Polsce, że Ruel postanowił do nas przyjechać. 23 października wystąpi w Warszawie z koncertem. No, ten pan akurat tym razem do nas nie przyjedzie, ale spokojnie, my was wyślemy do tego pana. Myślę tu o Harrym Stylesie, który już niebawem gra koncert w Amsterdamie, no i wy możecie tam być. Nasza słuchaczka Kinga już zapewniła sobie bilety. Okazało się, że jest wielką fanką Harrego i poradziła sobie doskonale ze stresem i z quizem z wiedzy, między innymi na temat Harrego Stylesa, ale w tym tygodniu szukamy kolejnej takiej osoby, którą wyślemy do Amsterdamu. Zafundujemy nocleg, zafundujemy bilety na samolot, ale także bilety na koncert oczywiście dla tej osoby i osoby towarzyszącej. Paulina wczoraj zdobyła w naszym quizie 6 punktów, miała 6 dobrych odpowiedzi, jedną złą w pół minuty, to naprawdę świetny wynik, ale być może dzisiaj po 15 u Pirowskiego i Pawełka ktoś przebije Paulinę i jutro znajdzie się w wielkim finale i dostanie te bilety. Najpierw trzeba się zgłosić, nie czekajcie do ostatniej chwili, bo naprawdę już tego czasu za dużo nie ma. Wchodźcie na SK.pl i dajcie nam znać, że to właśnie wy jesteście największym fanem albo największą fanką Harry'ego Stylesa. A za chwilę Ray, Where is my husband?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
1: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
1: No i nie ma lipy, no.
2: Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości, jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the great.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wyglądać dobrze to prostsze niż myślisz. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz styl na każdą okazję. Od codziennych zestawów po eleganckie marynarki, Dąbrowa Górnicza i Tarnowskie Góry, Centrum Handlowe S1 oraz Zawiercie, Brama Jury. Odwiedź nas i sprawdź sam.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Skakuj do nas. www.jumpcity.pl.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Każdej nocy twoje ciało odpoczywa, byś rano był gotowy na więcej. Dlatego zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonach firmowych Tempur aż 50% rabatu na wszystkie stelaże do łóżek. Lepsze podparcie, lepszy komfort, lepszy sen. Odwiedź salon firmowy Tempur, Silesia Katowice, pierwsze piętro. Zadbaj o swoją sypialnię i o siebie już dziś. Salon firmowy Tempur, Silesia Katowice.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To moment, na który czekaliśmy cały sezon. Już 6 maja o godzinie 19 w hali Centrum MKS Dąbrowa Górnicza kontra Start Lublin. To ostatni mecz rundy zasadniczej Orlen Basket Ligi. Wszystko w naszych rękach. Potrzebujemy waszego wsparcia z trybun. Razem możemy więcej. Kup bilet na mksdobrowa.pl i bądź częścią tej gry. MKS Dąbrowa Górnicza, Start Lublin, 6 maja, 19, hala Centrum. Na mecz zaprasza miasto Dąbrowa Górnicza.
12: I po reklamie.

0: To jeden z tych hitów, które pochodzą z MP3-ki. Infinity to Gurgiusz Project, oczywiście na antenie Radia SK, zawsze na czasie. 21 minut do godziny 15. Pozwalacie swoim psom, jeżeli takowe macie, spać z wami w łóżku? No, podejrzewam, że teraz drażliwy temat poruszam dla niektórych i bardzo może to być kontrowersyjne, ale pojawiły się takie badania, takie znalazłem. Naukowcy twierdzą, że psy, które śpią w łóżku swoich właścicieli, żyją nawet o 4 lata dłużej niż te psy, które na łóżko wpuszczane nie są. Chyba moja babcia musiała robić te badania. No, w każdym razie okazuje się, że my mamy czworonożnego najlepszego przyjaciela, czyli psa, ale dla naszego czworonożnego przyjaciela najlepszym czworonożnym przyjacielem jest łóżko.
1: Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Daj nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego, eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz jak i na zewnątrz w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
4: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
3: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
5: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
8: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama!
12: Teoria
10: i praktyka.
12: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
10: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.
14: Ask.

0: To Lore w Radiu SK. Wszystko jedno, wszystko źle. Nie no, na pewno wszystko dobrze napisaliście na maturze z angielskiego, jeżeli dzisiaj właśnie ją zdawaliście. Odpowiedzi i gotowe rozwiązania arkuszy mamy na sk.pl, a za chwilę na pewno też wszystko będzie dobrze. Bo razem z wami Pirowski i Pawełek, no i oczywiście kolejne hity na czasie. Do usłyszenia jutro. Hanczak, cześć.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.

0: kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
4: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Sporo gęstych chmur powoli gromadzi się nad miastami Śląska i Zagłębia. Synoptycy wieczorem zapowiadają przelotne opady deszczu w regionie. Na termometrach aktualnie 22 stopnie, tak jest w Lędzinach i Mielinie czy Chełmie Śląskim. Tymczasem ja zerkam na to, co aktualnie dzieje się na drogach. Rozpoczyna się powoli popołudniowy szczyt komunikacyjny. Omijajcie wjazd do Siemianowic Śląskich od strony Dąbrówki Małej. Ulica Mysłowicka jest zakorkowana od skrzyżowania z ulicą Grzegorzka. Jedźcie ostrożnie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyrok w sprawie ojczyma i matki Kamilka zostanie zaskarżony, zapowiedziała rzeczniczka praw dziecka. Kara nie jest adekwatna do winy, podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw siostra skatowanego ośmiolatka. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia, a matkę na 16.
9: Oboje trafią do więzienia za znęcanie się nad Kamilkiem.
10: Jedno i drugie mają takie zarzuty. Są dwa różne zarzuty, ale najpoważniejszym czynem to jest to spowodowanie u małoletniego Kamila ciężkiego uszczerbku na zdrowie, którego następstwem była śmierć pokrzywdzonego po pewnym czasie.
8: Zaznaczył Dominik Bogacz z Sądu Okręgowego w Częstochowie, z którym rozmawiał Rafał Różycki. Wyrok nie jest prawomocny, a śledczy ustalili, że ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał pięściami i rzucał na rozżarzony piec węglowy. Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą. Na miejsce ściągani są kolejni strażacy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru pod Biłgorajem. Ten objął 300 hektarów lasu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
11: Prowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez straż pożarną.
8: A akcję gaśniczą utrudnia wiatr i sucha ściółka leśna. Drożej w Trójmieście i Poznaniu, taniej we Wrocławiu i Krakowie. Chodzi o ceny mieszkań na rynku wtórnym w ostatnim roku. Najnowsze analizy publikuje GetHome.pl. A jeżeli chodzi o ostatni miesiąc, więcej za metr trzeba też zapłacić w Warszawie. Tu średnia cena przekracza 18 tysięcy, w Trójmieście 17, a w Katowicach niecałe 12 tysięcy.
12: SK Śląsk.
7: 30 niepełnosprawnych dzieci z Sosnowca z pomocą wolontariuszy z Fundacji Szerpowie Nadziei zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Z pomocą specjalnego sprzętu dzieciaki po raz pierwszy w życiu mogły wejść na górę.
13: Pasa skrzyczne, ruszamy.
14: Jak ci się idzie?
13: Dobrze.
14: Dasz radę?
13: Chyba tak.
15: Kasia Hutyra. Dwie osoby były z niepełnosprawnością ruchową i potrzebowały koźlików, czyli takich specjalistycznych wózków. Dwie osoby korzystały z takich nosideł też specjalistycznych.
7: W wyprawie dzieci pomagali też przewodnicy ze Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach.
16: To 2 minuty po 15 w SC. Wracamy do hitów na czasie razem z Jeremim Sikorskim. Jego hitem Wracam. Później mocne klubowe uderzenie Ilenium i Ellie Goulding, ale wpadnie też grupa Maneskin i Bledka ze swoim najnowszym hitem 2 dni. Kirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Bledka i dwa dni. I ma rację dziewczyna, dwa dni dzielą nas od weekendu. 13,5 minuty po 15. Dzisiaj środa, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek, witajcie.
0: Dzień dobry. Skoro środa, to dzień.
1: Dzień środowy, tak.
0: No właśnie, Pawełku, zobaczyłem dwa twoje rumieńce. Mówię, że odpowiedzi, które przychodzą najszybciej do głowy, będą najmniej premiowane.
1: No to mi tylko taka przyszła do głowy i w takim razie u mnie bez premii dzisiaj.
0: Zapraszamy was serdecznie. Środa to dzień. Trzy kropki my stawiamy, a wy dokończcie. W zamian za dobre wasze, ciekawe odpowiedzi będziemy mieć komplet ciuszków popołudniowej ekipy, a zatem Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints.
1: No to już tylko głosóweczka na eskowym messengerze od was do nas i merch może być wasz. Jeżeli wolicie SMS-y, to też jest taka droga przecież, prawda?
0: Bardzo proszę, 664-402-302. My zaczynamy, środa to, wykończycie, a za moment gramy Bibi Rexę i jej nowy kawałek New Religion.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości. Jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the Great.
10: I po reklamie.
11: SK.

0: Benson, Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Tokie dźwięki. Powiedziałem tokie?
1: Tokie dźwięki.
0: Tokie dźwięki na naszej antenie w Radiu SK. Już 27 minut po 17. Dzień dobry, pięknie witamy. Tu Pirowski.
1: To Pawełek, dzień dobry.
0: To skoro środa... Środa to dzień, to ten moment tygodnia, czytam w waszych SMS-ach, kiedy jesteś już zmęczony jak w piątek, ale szef nadal udaje, że to dopiero początek.
1: To sprawdźmy, jak u Krystiana z tą środą.
2: Na pytanie środa to, mam odpowiedź środa to... To mały piątek.
1: No wiadomo, piąteczek już u każdego w głowie, a czy u Jędrzeja też?
3: Środa to dzień kaca po pracy.
0: Aha, kaca po pracy.
1: Pracy?
0: No ale zaraz, czy to oznacza, że kaca nie było w pracy, on przyszedł nagle po? Czy być może w pracy odbywało się coś, co potem skutkowało niefajnymi doznaniami?
1: Myślę, że jednak opcja numer dwa, w pracy coś się podziało.
0: Strasznie ten weekend długi, z piątku do środy, muszę powiedzieć. Jazzy.

0: Minęło.
1: Sanach dla Was w Radiu SK, ale ze specjalną dedykacją dla wszystkich, którzy są już po dzisiejszych egzaminach maturalnych z języka angielskiego. Trzymamy kciuki, żeby wszystko Wam się udało, a my zerkamy, co poza maturami także dzieje się w środę. Środa to dzień?
2: Środa, dzień smroda. Można nie myć nóg.
0: Monika,
1: jak słyszymy, dziewczyna ratownika ewidentnie. To prawda, muszę powiedzieć, Monika ma dużo racji.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że zerkam na dzisiejsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i stopy procentowe zachowały swój status. A zatem ani podniesione, ani obniżone.
0: Ani umyte, ani brudne.
1: Turn the lights off. Gramy Wam już po krótkiej przerwie.
3: Reklama.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Potencjalnie to kandydat na hit. Potencjal od Sombra kończy muzycznie 15 na antenie Radia SK.
1: No i potencjalnie po 16 ktoś ma szansę wyjechać na koncert Harry'ego Stylesa do Amsterdamu. Przedostatnia szansa dzisiaj, tak więc spadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie.
0: Zapraszamy serdecznie. Ostatni półfinał dzisiaj po 16. Jutro wielki finał. Dowiemy się, kto wygrywa przelot. No i koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Każdej nocy twoje ciało odpoczywa, byś rano był gotowy na więcej. Dlatego zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonach firmowych Tempur aż 50% rabatu na wszystkie stelaże do łóżek. Lepsze podparcie, lepszy komfort, lepszy sen. Odwiedź salon firmowy Tempur, Silesia Katowice, pierwsze piętro. Zadbaj o swoją sypialnię i o siebie już dziś. Salon firmowy Tempur, Silesia Katowice.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
10: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
11: Sformowanie Gen Z.
12: Pokolenie młodych.
13: Tak mówisz? Chciałem angielski znać.
10: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
14: No można się zakochać, nie?
15: Nie, no tak.
9: SK Reakcje.
10: SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
9: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
10: Hanczak, zapraszam.
16: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2+1 na drzwi RKD.

0: Mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
0: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 złoty.

0: Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu Dr. Materac.
6: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex. Gazda Group Katowice. Rozdzieńskiego 170. Leap Motor Gazda Group.
7: Uwaga, zmotoryzowani, mamy stłuczkę na Armii Krajowej w Katowicach, tam w kierunku Ligoty, jakieś 700 metrów za mostem już się tworzy spory korek, jedźcie zatem ostrożnie. Aura dziś na szczęście sprzyja, 22 stopnie na termometrach i sporo słońca w miastach Śląska i Zagłębia. Co ważne, nie dopuszcza nam smog.
6: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice, dealer Leap Motor.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Rozdzieńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Już prawie 16, Agata Chruściak, zapraszam. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na tym samym poziomie. Główna referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75%.
9: W ciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp. To by oznaczało, że w przypadku kredytów opartych właśnie o stawkę WIBOR 6M rata mogłaby wzrosnąć o 208 zł.
8: Mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. Zdaniem ekonomistów trzeba spodziewać się podwyżek ze względu na skok inflacji czy wzrost cen ropy. Kolejna linia obrony pozostaje w gotowości. Ponad 350 strażaków walczy z pożarem lasu pod Biłgorajem. Akcja jest prowadzona z ziemi i z powietrza. Strażacy zaznaczają, że na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców, ale ci, jak słyszymy, nie kryją obaw.
10: Jest źle, bo ja się tam mieszkam na rynku, ale tu się boję o te budynki, bo tu mam te budynki drewniane wszystko.
11: Ja tutaj mam dwa zakłady i bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
12: Tak ciężko w ogóle się oddycha, tak dużo.
8: A wczoraj podczas akcji doszło do katastrofy gaśniczego dromadera. Zginął pilot. Telemetryczne nadajniki, dotacje dla mieszkańców na specjalne kosze na śmieci czy powołanie specjalnej grupy interwencyjnej to pomysły w sprawie niedźwiedzi na Podkarpaciu. Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie przyrody, nad którą będzie głosować dziś Senat. Temat stał się głośny po tym, jak spacerującą 58-latkę zaatakowało zwierzę. Kobieta zmarła.
0: SK Śląsk. Sport.
7: Na stadionie piłkarskim ArcelorMittal Park w Sosnowcu, podobnie jak na najważniejszych stadionach Europy, pojawi się pierwsza w Polsce murawa hybrydowa. Oparta jest ona na systemie pionowego wrzania włókien syntetycznych w naturalną darń. Taka murawa ma wiele zalet.
13: Przede wszystkim płyta jest bardzo przewidywalna, bardzo szybka, nie wyrywa się pod butami. Zawodnicy odnoszą mniej kontuzji, bo ona jest bardzo stabilna. Kolejny aspekt na plus to jest wzmocnienie podłoża.
7: Mówił Rafał Abel z SIS Pitches. A więcej na ten temat przeczytacie na stronie ArcelorMittal Parku w Sosnowcu.
0: Wrzuć na luz.
14: Już minuta po 16, dzisiaj środa, a za moment w głośnikach Let Me Love You, a zatem dawno już niesłyszany DJ Snake i Justin Bieber w komplecie. Potem Alex Warren, będzie Eben i Cardinal Official z Akonem. Pięknie witamy i zapraszamy, tu Pirowski.
15: Tu Pawełek, dzień dobry.
14: Dzień dobry. No i jeszcze macie szansę zgłosić się po bilety na Harry'ego Stylesa na sk.pl, a kolejny półfinał już za kilka minut.

0: Obiecaliśmy wam Icona i Cardinal Official i tak oto Dangerous znalazł się w waszych głośnikach. To jest Radio SK 14 po 16 z wami Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
2: Hi, this is Harry Styles.
0: I najważniejsza postać najbliższych sekund ma na imię Cornelia i nie ukrywa, że oddałaby niemal wszystko, by znaleźć się na koncercie Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Dzień dobry, Cornelio. Dzień dobry, cześć, witamy cię pięknie. Cornelia, właściwie twoja, nie wiem czy to słowo miłość, uwielbienie do Harry'ego Stylesa trwa nieprzerwanie od lat, ile, 10? 10?
3: No tutaj myślę, że nawet ponad, szczerze mówiąc.
0: Dobra, troszkę cię nie słyszymy niestety, Cornelia.
1: Tak, przełącz się może w taki tryb przy uchu, to wtedy będzie pewnie idealna jakość.
3: Czy teraz jest lepiej?
0: Jest lepiej, jest lepiej. Cornelia, a ile jest prawdy w tym, że masz jeszcze koszulkę z One Direction, tylko nie bardzo możesz ją nosić? Chodzi o to, że skurczyła się w praniu, czy co się stało?
3: Prawda jest taka, że mam tą koszulkę, odkąd miałam jakieś 7 lat.
0: Co
3: aktualnie
0: ty gadasz?
3: Mam prawie 21,
0: ja
3: więc
0: cię kręcę.
3: No już troszeczkę się nie mieszczę.
0: No tak, to dobrze, wyrosła ci, wszystko się zgadza. Cornelia, 12 maja masz urodziny.
3: Tak, zgadza się.
0: A koncert jest którego?
3: Tutaj 16 maja.
0: No właśnie, no to trzymamy kciuki, żeby to był fajny prezent urodzinowy dla ciebie. Za moment zagramy w quiz. Twoje zadanie to być najlepsza w tym tygodniu i do jutra utrzymać wynik. Czy zasady są mniej więcej jasne?
3: Myślę, że tak. Mam nadzieję, że dam radę.
0: Doskonale. My nie mamy żadnych wątpliwości, że dasz radę, a zatem za kilka minut usłyszycie Cornelię raz jeszcze przy tak zwanej próbie ognia.
4: Radio SK. Autopromocja.
5: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie?
6: To będzie odlot ściśle tajny!
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Autopromocja.
10: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości. Jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the great.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: I po reklamie.

0: Runaway Girl, Ed Sheeran w Radiu SK.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Nasza girl, która chce z Harrym Stylesem spędzić uroczy koncert w Amsterdamie, ma na imię Cornelia. Dzień dobry, Cornelio. Raz jeszcze.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Poznaliśmy cię kilka chwil temu, pamiętamy cały czas twoją fantastyczną energię. Jakie masz emocje przed startem naszej zabawy?
2: Jestem zestresowana, ale dobrze nastawiona.
0: Okej, to życzymy w takim razie, żeby ten stresik cię tylko stymulował i pozwalał ci jak najszybciej odpowiadać na pytania w czasie 30 sekund. Zegar włączymy dopiero w momencie, w którym przeczytam pierwsze pytanie. Potem będę starał się oczywiście czytać je jak najszybciej, żebyś na jak najwięcej pytań mogła udzielić odpowiedzi.
3: Ja jeszcze tylko dodam, że wczoraj z pytaniami mierzyła się Paulina, nasza obecna liderka rankingu. Ona miała 6 poprawnych odpowiedzi i 1 błędną.
0: Tak jest. Jutro wielki

0: Wielki finał. Jedna informacja dla Ciebie. Jeśli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na dane pytanie, od razu przeskakujemy do kolejnego. Ale gdyby była jakaś pomyłka, regulaminowo będę musiał przeczytać prawidłową odpowiedź. Dobra?
1: Dobrze, oczywiście.
0: Kornelia, jestem przekonany, że cała Polska trzyma teraz za Ciebie kciuki. Oczywiście poza Pauliną, która jest liderką naszego zestawienia z wczoraj. Pytanie, czy jesteś gotowa i mogę zacząć czytać pierwsze pytanie?
1: Jestem gotowa.
0: Pytanie numer jeden. Czy Harry Styles ma rodzeństwo?
1: Tak, ma rodzeństwo.
0: Czy Holandia ma króla?
1: Nie.
0: Tak, obecnie jest to król Wilhelm Aleksander. Czy dziś maturzyści w Polsce pisali egzamin z języka polskiego?
1: Nie.
0: Dobrze, czy Harry Styles nagrał kiedyś piosenkę w duecie z Miley Cyrus?
1: Nie.
0: Czy Polska ma większą powierzchnię niż Holandia?
1: Tak.
0: Czy Harry Styles w ramach swojej trasy koncertowej zagra w Londynie?
1: Tak.
0: Czy Amsterdam ma bezpośredni dostęp do morza?
1: Nie.
0: Czy niebawem... I czas się skończył. Sam nie wiem, ale trzymam mocno za Ciebie kciuki, bo pytań udało mi się zadać...
2: Tak w pełni?
0: W pełni 7. Mhm. 7.
2: I był błąd z tym królem, jeden błąd, więc ten jeden punkt odejmujemy. Łącznie daje Ci to 6 punktów i jedną błędną odpowiedź, czyli dokładnie taki sam wynik jak Paulina.
0: A zatem, panie i panowie, mamy remis. Takiej historii nie było w zeszłym tygodniu, ale jest w tym. Kornelia, poszło Ci zawodowo, właściwie byłaś fenomenalna. I z tym wynikiem czekamy do jutra. Jutro ostatni półfinał. No i sprawdzimy, która z Was, albo które z Was było najlepsze. Kornelia, na razie Ci gratulujemy bardzo pięknie. Nagroda dzisiaj to winyl Harry'ego Stylesa.
2: A jutro, najnowsza płyta, tak.
0: A jutro bądź w nasłuchu, bardzo proszę. I też bądź pod telefonem, bo może się przydać.
1: Dobrze, będę, oczywiście.
0: Gratulacje, Kornelio. Gramy. A Justina Biebera lubisz swoją drogą?
1: A, lubię posłuchać.
0: To bardzo dobrze, bo właśnie gramy go także dla Ciebie na naszej antenie. Tu w duecie z Nicki Minaj, która już powoli zaczyna się odzywać, to Beauty and the Beast.

0: Bałtyku są nie dla mnie.
1: Ale rozmawialiśmy kiedyś o Bałtyku i wsadzałeś nogę do Bałtyku wyłącznie w sezonie letnim. Jakim cudem mogła ci tam zamarznąć?
0: No ja mówię o sezonie letnim. Aha. Tam jest zimno jak...
1: Ja to rozumiem. Myślę, że wszystkie morsy w Polsce aktualnie cię serdecznie, Pawełku, pozdrawiają. A propos Bałtyku, to mamy najnowsze znalezisko, bo podczas prac porządkowych na dnie tego morza, przy okazji budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, natrafiono na ciekawe znalezisko, Pawełku. Jakbyś się pluskał, to być może i ty byś to wyłowił.
0: No, obawiam się, że tak. A co znaleźli?
1: No, płetwonurkowie właśnie wyłowili oryginalną beczkę datowaną na coś między XV a XVII wiekiem, a beczka wypełniona była po brzegi bryłami żelaza. No i teraz obawiam się, że przy kolejnych badaniach Morza Bałtyckiego na wynikach będzie za niska ferrytyna. Więc może pozostanie nam rzucanie po prostu wątróbki drobiowej albo szpinaku gdzieś do środka.
2: Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUVy Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
9: To moment, na który czekaliśmy cały sezon. Już 6 maja o godzinie 19 w hali Centrum MKS Dąbrowa Górnicza kontra Start Lublin. To ostatni mecz rundy zasadniczej Orlen Basket Ligi. Wszystko w naszych rękach. Potrzebujemy waszego wsparcia z trybun. Razem możemy więcej. Kup bilet na mksdombrowa.pl i bądź częścią tej gry. MKS Dąbrowa Górnicza Start Lublin 6 maja 19 hala Centrum. Na mecz zaprasza miasto Dąbrowa Górnicza.
10: I po reklamie.

0: Dozier, Take Me to Church w Radiu SK. 21 minut przed godziną 17, teraz nie kościół, a Bałtyk, Pawełku.
1: Co z Bałtykiem?
0: Kiedy ostatnim razem pluskałeś się w Morzu Bałtyckim?
1: Ja, jak wsadzam nogę do Bałtyku, to ona mi zamarza. No niestety, te temperatury...
0: Paweł?

0: Mr. Know It All to Teddy Swims w Radiu SK jeszcze przed 17.
1: Środa to... Kasia odpowiada.
2: No hej, środa to dzień, kiedy kawa przestaje działać, a weekend udaje, że cię nie zna. Pozdrawiam.
1: No to co, szybka dolewka kawy tak dla pewności może jednak zadziała i za chwilę wszyscy słuchamy newsów Eski o 5.
0: A jeśli nie zadziała, to na dolewkę dolejemy. Najlepsze hity na czasie, bądźcie z nami.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje.

0: Wejdź w aplikację BPMe, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
11: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
10: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
11: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
10: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
11: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
10: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Stan jakości powietrza dziś w miastach Śląska i Zagłębia jest naprawdę bardzo dobry. Smog nam nie dokucza, nic nas nie drapie po nosach. No chyba, że pyłki, no bo te faktycznie alergikom mogą dziś dokuczać. Dokuczają też korki kierowcom. Na S86 w Sosnowcu się teraz mocno przetyka, to na pasach w kierunku DK94 w stronę Dąbrowy Górniczej wyhamujecie.
18: Jestem lekko zaniepokojony obecną sytuacją.
17: Cierpliwości i do celu.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Sytuacja jest trudna. Straż pożarna ustawia kolejne linie obrony. To informacje w sprawie pożaru lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem na około 300 hektarach walczy ponad 350 strażaków.
15: Nikt nie chce deklarować, ile jeszcze mogą potrwać te działania. Najpewniej będzie to wiele godzin. Akcję utrudnia silny wiatr, który zgodnie z prognozami powinien w najbliższych kilkudziesięciu minutach się uspokoić. Odległość domów od pożaru jest bezpieczna. Okoliczni mieszkańcy są jednak pełni obaw.
5: Budynki drewniane, wszystko.
4: Bardzo przeżywam, bo to zakłady.

0: Akcję utrudnia silny wiatr, który zgodnie z prognozami powinien w najbliższych kilkudziesięciu minutach się uspokoić. Odległość domów od pożaru jest bezpieczna, okoliczni mieszkańcy są jednak pełni obaw.
1: Budynki drewniane, wszystko.
2: Bardzo przeżywam, bo to zakłady.
1: Drewniane, wszystko.
2: Bardzo przeżywam, bo to zakłady.

0: unieważniono, będą mogły do niej podejść za rok. Stadion w Sosnowcu jako pierwszy w Polsce będzie miał hybrydową murawę. Ta łączy naturalną trawę z syntetycznymi włóknami. Podobną mogą pochwalić się najważniejsze areny Europy.
1: Wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego. Będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu.
0: Mówi Karina Skowronek z Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Nowa murawa pozwala na częstsze rozgrywanie meczów.
2: SK Śląsk News.
3: Zapadł wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym Dawid B. został uznany za winnego znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i zabójstwa. Sąd skazał go na 25 lat więzienia oraz dodatkowe 5 lat za przemoc wobec drugiego dziecka. Matka chłopca Magdalena B. usłyszała wyrok 16 lat pozbawienia wolności za współudział i brak reakcji na przemoc. Pogoda sprzyja wycieczkom rowerowym. Śląska Policja apeluje o czujność podczas jazdy
4: oraz zwracanie szczególnej uwagi na pieszych i kierujących rowerami.
3: Mówiła Agnieszka Szymusińska z katowickiej drogówki.
5: Wrzuć na luz!
6: Wrzuć na luz!
7: Wrzuć na luz!
6: W Radiu SK.
8: Wracamy do muzyki 2,5 minuty po 17. Za moment Kungs, potem Dua Lipa, będzie Joe i Icona Pop. Zapraszamy i pięknie Was witamy. Tu Kirowski.
9: Pawełek, dzień dobry.
8: Dzień dobry.

0: I Love It od Icony Pop na antenie Radia SK już 14 minut po 17, a to najwyższy czas, by zagrać w zabawę Co Pawełek Trzyma w Ryjku. Dzisiaj przedmiot może nie do końca związany z maturami, ale ze szkołą jak najbardziej.
1: Mam ostatnio tendencję do przynoszenia takich jakichś dużych przedmiotów, nie wiem o co chodzi. Ten też taki niemały. Rozwiążcie tę zagadkę dzwoniąc pod 664 402 302. Ja tutaj instaluję ten przedmiocik, dajcie mi sekundę i już jestem na was gotowy.
0: Do wzięcia dzisiaj bluza, Pirowski, Pawełek i Warsaw. Nie mamy już bluz? Pawełku, bo patrzę w twoje oczy i nagle zrobiły zeza.
2: Bo się przestraszyłem, bo nie wiem, czy jeszcze są.
0: No to Pawełku, co mogę zaproponować naszym przyjaciołom?
2: Uszyjesz ją najwyżej.
0: Ale nie ma problemu, Pawełku, ja to zrobię overlockiem. Zapraszam serdecznie, a skoro rzekło się, że będzie bluza, to będzie bluza. Zapraszamy serdecznie. 6-4-4-0-2-3-0-2. Dzień dobry.
3: A, witam, Łukasz.
0: Cześć, Łukasz. Zapraszamy. Dwa pytania do Pawełka, a potem celuj w nazwę przedmiotu.
3: Pytanie, czy można po tym pisać kredą na przykład?
0: No, Pawełku.
2: No, można pisać kredą.
3: To próbuję strzelić, tablica.
0: Niesamowite, Łukasz. To jest nieprawdopodobne.
2: Coś tu śmierdzi.
0: Bo masz rację, zdecydowanie tak. To jest tablica, chociaż w takim rozmiarze połowy tej szkolnej.
1: No tak, ale i tak imponująco szybko odgadłeś.
0: Łukaszu, gratulujemy, bluza jest twoja. Wygrywasz dzisiaj
3: bardzo
0: w zabawie.
3: Bardzo dziękuję, cieszę się.
0: Co Pawełek Trzyma w Ryjku, my też się cieszymy i gramy już za moment. Shawn Mendes w duecie z Camilą Cabello. Radio
4: SK. Reklama. Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości, jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the great. Eep. Let me know, can you be the one to call when I lose control?

0: Jak Kuba Kubie, tak Kuba Kubie. I stygnie nam lato z Kubami na naszej antenie. 23 minuty przed godziną 18. Taki czas wskazują eskowe zegarki. Z wami Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry. I to jest tydzień z matą w Radiu Eska. Nawet taki przedłużony tydzień z bonusem, można by powiedzieć, bo to wszystko przed jego koncertami na Stadionie Narodowym. One w kolejny weekend, a jeżeli macie ochotę znaleźć się na tym koncercie, no to wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie. Przez cały dzień w tym tygodniu można zdobyć te bilety.
0: Zapraszamy was bardzo, bardzo pięknie. Tydzień z matą brzmi już prawie jak joga dla umysłu. Zapraszamy serdecznie. Za moment gramy Swedish House Mafia i Wait So Long w waszych głośnikach.
2: Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media

Lego. Lego. Lego.

0: Halo, halo, panie Pirowski, co pan tam robimy? Tu jesteśmy już w Radiu SK.
1: Najmocniej przepraszam, tu się kończy Bausa i Magnetic. A ja akurat przeglądałem samochody, na które mnie nie stać, Pawełku. Na całe szczęście Radio SK było stać na dżentelmena, który pojawi się za moment na naszej antenie, a zatem Mati Fuczyło.
2: Tak jest.
1: Od 18.
0: Za chwilę z wami w imprezce. My słyszymy się jutro po 15.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Każdej nocy twoje ciało odpoczywa, byś rano był gotowy na więcej. Dlatego zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonach firmowych Tempur aż 50% rabatu na wszystkie stelaże do łóżek. Lepsze podparcie, lepszy komfort, lepszy sen. Odwiedź salon firmowy Tempur.

0: Silesia Katowice, pierwsze piętro. Zadbaj o swoją sypialnię i o siebie już dziś. Salon firmowy Tempur Silesia Katowice.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
6: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
15: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex. Gazda Group Katowice, Rozdzieńskiego 170. Leap Motor Gazda Group.pl.
16: W Chorzowie przywrócono ruch pieszy pod estakadą. Ruch samochodowy w tym miejscu ma zostać wznowiony w ciągu miesiąca, ale na razie nie wiadomo jednak, kiedy będzie można jeździć samą estakadą. O szczegółach oczywiście informować Was będziemy na bieżąco. Na termometrach 22 stopnie. Jutro specy od meteo zapowiadają deszcz.
15: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice, dealer Leap Motor.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 18. Agata Chruściak. Zapraszam. Siostra skatowanego 8-letniego Kamilka z Częstochowy zaskarży wyrok. Dziś sąd okręgowy skazał oprawców chłopca. Ojczym ma spędzić za kratami 25 lat, a matka 16. Wyrok nie jest prawomocny. Apelacji nie wyklucza też prokuratura, która oskarżyła ojczyma o zabójstwo. Kolejny pożar lasu, tym razem na Mazowszu. Płonie około 8 hektarów w chlewiskach pod Radomiem. Od wczoraj trwa też walka z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Tam ogień objął już ponad 300 hektarów.
18: Sport News.
17: Hubert Hurkacz bez awansu do drugiej rundy turnieju ATP 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Ponad dwugodzinny mecz z polskim tenisistą wygrał Niemiec Janik Hanfmann. Kto zostanie drugim finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów? O tym przekonamy się wieczorem. W finale czeka już Arsenal. Jego przeciwnikiem będzie Bayern albo PSG. Nieco bliżej awansu jest mistrz Francji, który przed tygodniem wygrał 5-4, a pierwszy gwizdek o 21:00.
18: SK Śląsk News.
16: Tej wyprawy nie zapomną do końca życia. 30 niepełnosprawnych uczniów z zespołu szkół specjalnych nr 4 w Sosnowcu zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Było to możliwe dzięki wolontariuszom z Fundacji Szerpowie Nadziei, którzy pomogli dzieciom z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi wejść na górę.
19: Adaś, dajesz radę? Dojdziesz na szczyt?
20: Tak!
19: No to super! A ty, Kasia, jak tam? Jeszcze trochę przed nami. Dasz radę?
20: Muszę.
19: No pewnie.
16: W wyprawie dzieci pomagali też przewodnicy ze Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach.
21: Imprezka. Imprezka.
22: Imprezka. Środa to już taki środek tygodnia, a skoro udało Wam się do niego dotrzeć, to należy się nagroda. Takiej Wam oczywiście życzę i nagrodę w postaci imprezki dla Was mam. The Colors już się rozgrzewają, Tame Impala też się rozgrzewa, a ja rozgrzany. Mati Fuczyło, cześć.

To Oskar Cyms i co noc w Radiu SK 11 minut po 18 w środę w imprezce. Agata w newsach wspomniała o tym, że dzisiaj poznamy finalistę Ligi Mistrzów. W końcu przed nami Bayern kontra PSG. To o 21. Na razie bliżej wygranej są Paryżanie, ale kto wie, kto wie. No i skoro Liga Mistrzów, to ja wznawiam moje standardowe, ulubione, imprezkowe pytanie. W czym mistrzami dzisiaj byliście albo jesteście wy? Coś mi mówi, że są takie rzeczy, w których byliście i jesteście dzisiaj bardzo dobrzy. No to komu coś się udało? W pracy, albo po pracy, albo przed pracą. Czekam na głosówki na eskowym Messengerze i mam też eskowe nagrody do oddania, wiecie, takie za wasze sukcesy. Radio SK. Więc czekam i gram. Narcotic Thrust, I Like It, będzie też Jonathan PZ Liwka i obejmuje noce, to za chwilę. A tymczasem czekam na głosówki.

0: czyli dwa w jednym, można odpoczywać ze Ską.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Co kraj, to obyczaj, a co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zbórzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
3: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów speedtest.net i speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
2: Dołączasz?
4: Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt.

0: Another 54 Ultra i Talk to You. Tak nazywa się ten hit. 5 minut do 19 Westy. A ja dzisiaj sprawdzam, w czym jesteście mistrzami, jakie mistrzowskie ruchy udało wam się wykonać. Klaudia dzisiaj pokazała, jak ogarnąć kilka rzeczy naraz i przy okazji jeszcze zaoszczędzić czas.
1: Udało mi się posiać sałatę i koperek przed deszczem, także mam już podlane.

0: A, no i merci bardzo.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt

0: Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
2: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
2: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
1: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
3: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: I po reklamie.
6: Śląsk na czasie.
7: Natalia Czarnuch, cześć. Pieśni współczesne, tom drugi. Miłosz z zespołem Pieśni i Tańca Śląsk szykują spektakularny finał trasy koncertowej. 20 czerwca w Arenie Katowice odbędzie się koncert pod tytułem Antologia, pierwszy i drugi tom pieśni współczesnych. Jak mówi Miłosz, jest na co czekać.
8: Będzie to naprawdę coś wyjątkowego i jestem pewien, że uda nam się tą subtelność i skumulowanie odpowiednie tych emocji, które dajemy ze sobą na scenie, przenieść na tak ogromny obiekt w sercu Śląska i wzbogacić to o naprawdę wyjątkową oprawę, której nie możemy stosować w takich salach.
7: Bilety na wydarzenie możecie nabyć w sieci. Imprezę poleca oczywiście Radio SK.
9: Muzyką się żyje.
10: Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You, czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bęgerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów. Przyjedzie do nas zespół Black Eyed Peas, Armin Van Buuren będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Drips czy Calvi i Remy. Szczegółów szukajcie już teraz na sk.pl.
11: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
10: Do półfinału Ligi Mistrzów zostały 2 godziny. To ja mistrzowsko zagram. Nie dlatego, że ja jestem mistrzem, ale hity mam mistrzowskie. Damiano David, The First Time, będzie też Andy Dust i Zokaria, a do tego Dua Lipa i Levitating. I ja, Mati Fuczyło, cześć! Minuta już po 19:00.

0: Carla Fernandez i Co jeśli? Na Co jeśli zagram wam teraz nowość, która ma szansę stać się hitem?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Aha, dokładnie tak. Zróbcie teraz głośniej, bo będziecie jednymi z pierwszych, którzy usłyszą ten utwór, a to coś dla fanów elektronicznych i klubowych brzmień. Z jednej strony Glockenbach, czyli niemiecki projekt, z drugiej Sam Harper, czyli wokalistka prosto z Londynu. No to teraz jeszcze trzecia strona. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Glockenbach, Sam Harper i Lost.

0: to Ruley, Don't Say That. 29 minut już po godzinie 19. Słuchajcie, cały czas trwa konkurs, w którym mamy dla was bilety na Matę na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Zagratamy swoje największe hity, a wy możecie usłyszeć je na żywo. Pod pewnym warunkiem, że zgłosicie się na SK.pl i udowodnicie, że jesteście największymi fanami Maty. Swoje zgłoszenie wysłała też Julia. Cześć Julia. Słuchaj, chciałbym zaznaczyć, że Mata tak naprawdę nazywa się Michał Matczak i chyba macie ze sobą coś wspólnego, prawda?
1: Składa, że mamy tak samo na nazwisko.
0: No właśnie, często ktoś cię pyta, czy ty jesteś siostrą albo kuzynką Maty?
1: Oczywiście, w zasadzie każdego dnia.
0: Okej, okay, no dobra. No to podobno kawałki Michała też przy okazji znasz już trochę lepiej niż PESEL.
1: Tak, tak, tak.
0: Dobra, PESEL-u mi może nie podawaj, ale jak rozumiem, kawałki naprawdę, naprawdę masz zapamiętane. To może faktycznie, Mata, to jest jakiś twój kuzyn? Gdybyś wybrała się na ten koncert, to masz jakiś plan na to, jak to ewentualnie można sprawdzić?
1: Myślę, że na początku chciałabym przeżyć koncert, a potem zająć się analizą pokrewieństwa.
0: No dobra, no to Julia, w takim razie ja nie mogę zrobić nic innego, niż dać tobie dwie wejściówki na Matę. Co ty na to?
1: Jestem zachwycona.
0: No to ja też jestem zachwycony w takim razie i mam nadzieję, że dowiemy się czegoś ciekawego w związku z pokrewieństwem ewentualnym. A jeżeli wy chcecie też zgarnąć bilety na Matę 15 maja na żywo, to wpadajcie na SK.pl i zgłaszajcie się.
2: Autopromocja.
3: Światowa supergwiazda. Laureat Grammy. Ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
4: Hi, this is Harry Styles.
3: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na SK.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
5: Autopromocja.
6: Reklama. 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy ci aż 15% na kupon. Tylko

0: aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: To będzie ostatnia reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: I po reklamie.

To Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 15 minut do 20. Słuchajcie, okazuje się, że ciepło i przyjemnie to już kiedyś było. Spojrzałem na to, co mają do powiedzenia eksperci od pogody i do Polski pędzą burze z piorunami i z deszczem oczywiście. Czyli po cieplutkiej majówce będzie się działo, ale to ma dobre strony, bo ostatnio było bardzo sucho i nie mam tutaj na myśli swoich żartów. W sumie to też, ale nie tym razem. W każdym razie lepiej przygotować balkony i inne miejsca, z których rzeczy mogą nauczyć się latać. Lepiej, żeby tego nie robiły, bo lepiej na przykład polecieć do Amsterdamu. Na koncert Harry'ego Stylesa mamy dla Was podwójną wejściówkę, a do tego wylot i nocleg. W Amsterdamie właśnie codziennie dzwonimy do największych fanów i sprawdzamy Waszą wiedzę. Więc jeżeli czujecie, że to Wy i wiecie wszystko o Harrym i chcecie zobaczyć go też na żywo, to zgłaszajcie się na sk.pl, bo już jutro po 16 wielki finał. Lil Nas X i Star Rockin' już teraz.

A to orkiestra męskiego grania. Igor Herbut, Zalia i Vita Bambino, nareszcie 8 minut przed 20. Pogadajmy trochę o naukowcach. Oni przebadali ostatnio odkryte bardzo stare ośmiornice, które żyły co najmniej kilkadziesiąt milionów lat temu. No i okazuje się, że one były wielkie, miały 19 metrów i groźne. No w skrócie, naukowcy stwierdzili, że to bardzo przypomina coś z legend, czyli krakena. Ja od zawsze bałem się głębokiej wody i teraz chyba jeszcze bardziej.

0: Reklama. Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
1: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
0: Dołączasz?
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I reklamie.
10: Śląsk na czasie.
11: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. 1 czerwca o godzinie 9, 11 i 17.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrzu będziecie mogli zobaczyć musical Śląskiej Sceny Młodych pod tytułem Reszty Nie Trzeba. Tak się składa, że Eska ma dla was na to wydarzenie specjalne zaproszenia. By je zdobyć, wystarczy do nas napisać na adres bilety@eska.pl. W tytule wpiszcie musical, a w treści przekonajcie nas, czemu to wam powinniśmy podarować te wlotki. Ja dodam, że musical to czwarta produkcja Śląskiej Sceny Młodych, a druga premiera w sezonie 2025-2026. Warto zatem się wybrać. Więcej info na ten temat znajdziecie w sieci.
12: Muzyką się żyje.
13: Kilka chwil temu w imprezce pojawił się hit Nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Kawałek nagrali w tym roku Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Zalia w takiej orkiestrze jest po raz pierwszy. Jak nam powiedziała, odnalazła się między chłopakami doskonale.
14: Nie czułam, że ja

0: sama radość.
1: Męskie granie rusza koncertowo za niecałe 2 miesiące. Koncerty odbędą się w Żywcu, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A co nas czeka i jak tej ekipie pracowało się w studiu? Sprawdzajcie na Eskowym kanale na YouTubie. Tam mamy dla Was cały wywiad z Zalią, Igorem i Vito. A w studiu i w radiu przez cały tydzień mamy dla Was bilety na wyprzedany koncert The Best of Mata. Raper wystąpi na PGE Narodowym 15 maja. Jeżeli jesteście jego fanami i chcecie tam być, to zgłaszajcie się na sk.pl. Mata zagra na

Narodowym dwa koncerty, ten drugi dzień później i ma to być wydarzenie z zupełnie inną setlistą. Dzisiaj język obcy, wczoraj matma, w poniedziałek język polski, matury trwają. Czy mamy tutaj maturzystów? No to dajcie znać, jak się czujecie. Ja dla otuchy gram, Fever Dreamy, Alex Warren, a ja to Mati Fuczyło, cześć. I 20 równiutko.

Taki sezon to ja rozumiem. Dawid Podsiadło i jego najnowszy singiel. 12 minut już po 20. A o 21 dzisiaj mecz Bayern-PSG, czyli drugi mecz półfinału Ligi Mistrzów. Po nim dowiemy się już oficjalnie, która z ekip zagra w finale. No i piłkarze pewnie teraz są w szatni i przygotowują się do tego pierwszego gwizdka. A ja zacząłem się zastanawiać, co czuję się jako piłkarz przed takim spotkaniem, bo to pewnie są całkiem duże emocje, ale najbardziej to zastanawia mnie, co w takim momencie przed meczem może powiedzieć trener. I tu pojawia się moje pytanie, co motywuje was najbardziej? Może piłkarze wezmą to do siebie i skorzystają. Na przykład reprezentacja.

0: pięknie brzmi. Oscar Metcalf i Sweet Nothings w Radiu SK 29 minut po 20 w imprezce. A teraz będzie o najlepszych filmach świata, bo nie wiem czy wiecie, ale nasz polski film jest numerem jeden na świecie. Serio! Chodzi o to, że amerykańska strona, na której swoje oceny wstawiają krytycy filmowi, stworzyła taki ranking najlepszych filmów wszechczasów. I co jest na pierwszym miejscu? Seria Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego. Ta seria wyprzedziła m.in. Ojca Chrzestnego, no czyli Hollywood robi wielkie produkcje, a my robimy numer jeden proste. I zaraz też zagramy niezły numer. Mikolas i Ferrari będzie, do tego Bledka i dwa.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem
10: przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie.
8: Spróbować czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
12: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
11: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
12: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
11: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
12: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
11: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

Rihanna i Disturbia. A dysturbia to jest takie poczucie niepokoju, więc jeżeli chcecie sprawić, aby tego niepokoju nie było, a w dodatku zameldować się w pokoju w Amsterdamie, to słuchajcie, nic prostszego, bo zabieramy naszych słuchaczy na koncert Harry'ego Stylesa do Amsterdamu. Już jutro wielki finał naszej akcji, w której można zgarnąć dwie wejściówki na jego występ, ale też lot i nocleg przy okazji. No to pytanie, kto chce? Ja bym bardzo chciał. SK.pl, tam można się zgłosić i wygrać. Bilety na matę na Narodowym też mamy, a tych biletów już nie ma. Co?

I to się nazywa imprezka, bo przy tym hicie nie da się jej nie zorganizować, prawda? Nawet w aucie. Halloween, Eben. A jeżeli chcecie jeszcze więcej takich elektronicznych hitów, to w piątek po 20 słuchajcie naszego kultowego programu SK Live Remix z miksami od największych DJ-ów świata. Ja to Mati Fuczyło, dzięki za dziś.

0: określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powrócił. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy. Przekonaj nas na SKPL, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
4: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
3: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
5: Super.
3: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Śląsk na czasie.
12: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Niepowtarzalne nocne doświadczenie biegowe, atestowana trasa, możliwości startu indywidualnie lub w sztafecie, czy bogaty pakiet startowy. To i wiele więcej podczas Maratonu Zagłębiowskiego. Wydarzenie 23 maja. Trasa będzie przebiegać przez Sosnowiec i Dąbrowę Górniczą, a imprezę poleca Radio SK. Tymczasem studenci już zacierają ręce i odliczają. Juwenalia Śląskie 2026 jest coraz bliżej. W tym roku na scenie m.in. Jan Rapowanie, Tommy Cash, bracia Figo Fagot, Guzior czy Fukaj. Imprezę poleca Radio SK.
13: SK Śląsk News.
14: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że Sosnowiec przeciera szlaki. Na stadionie piłkarskim ArcelorMittal Park, podobnie jak na topowych stadionach Europy, pojawi się pierwsza w Polsce murawa hybrydowa. O szczegółach za moment. Dowiecie się też więcej na temat ciekawej historii. 30 niepełnosprawnych uczniów z zespołu szkół specjalnych nr 4 zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Było to możliwe dzięki wolontariuszom z Fundacji Szerpowie Nadziei, którzy pomogli dzieciom z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi wejść na górę. Zajrzymy też do Katowic. Miasto pozyskało dziesiątki milionów złotych na kolejne inwestycje w infrastrukturę deszczową. To projekt, który pozwala nie tylko usprawnić system odprowadzenia wód opadowych w kolejnych dzielnicach Katowic, ale także ograniczyć ryzyko lokalnych podtopień. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na antenie na 99.1. Zaczynamy.
13: SK Śląsk.
14: Sosnowiec przeciera szlaki. Na stadionie piłkarskim ArcelorMittal Park, podobnie jak na topowych stadionach Europy, pojawi się pierwsza w Polsce murawa hybrydowa. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
15: Konrad Klecha, project manager projektu FIFA Under 20 Women's World Cup Polska 2026.
16: Skąd pomysł, żeby taka murawa tutaj w Sosnowcu zaistniała?
15: Przede wszystkim to długi proces, który doprowadził do tego, że Sosnowiec otrzymał prawo do tego, żeby być gospodarzem turnieju, a następnie, aby umiejscowiono mecze aż dwóch grup tutaj właśnie na tym stadionie. I FIFA, mając doświadczenia z poprzednich turniejów, gdzie organizowała je na całym świecie, wie, że warunki pogodowe mogą być różne w czasie turnieju. Meczów będzie 16 w bardzo krótkim czasie, to będzie zaledwie 3 tygodnie, więc w takich wypadkach zawsze wzmacnia murawy systemem hybrydowym. I gdy podjęto już tą decyzję, podjęto rozmowy z stadionem Sosnowcem, zakończyły się one sukcesem i dzięki temu rozpoczęła się ta instalacja tutaj w Sosnowcu. Dzięki temu w Sosnowcu będziemy mieli dwie grupy, runda 16 i ćwierćfinał jako mecze tego turnieju. Jest to pierwsza w Polsce, ale na świecie jest to technologia już od dawna stosowana, po prostu do nas dociera dopiero z lekkim opóźnieniem.
16: Co ważne, po zakończeniu mistrzostw ta murawa stąd nie zniknie, ona tu zostanie.
15: Oczywiście, że tak. Zadaniem jest, aby w ramach projektu FIFA Legacy, czyli pozostawienia po turnieju różnego rodzaju postępu, rozwoju na infrastrukturze stadionowej, żeby ta murawa, tak jak wspomniałem wcześniej, służyła wiele lat klubom tutaj w Sosnowcu.
17: Karina Skowronek, prezes zarządu Zagłębiowski Park Sportowy, operator stadionu ArcelorMittal Park w Sosnowcu.
16: Sosnowiecki stadion znajdzie się w gronie tych elitarnych stadionów z nietypową murawą.
17: Tak, jesteśmy bardzo dumni, poruszeni i szczęśliwi z tego faktu, że wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego, że będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu. Oczywiście nie tak wielcy w zakresie ilości siedzisk, natomiast tak samo wielcy w zakresie jakości murawy, którą będziemy mieć, czyli najważniejszego elementu stadionu, jego serca. Do murawy naturalnej zostaną wszczepione, już zostały praktycznie, bo jesteśmy na ukończeniu, wszczepione włókna syntetyczne, pionowy sposób, które wzmacniają ją co 2 cm poprzez kępki składające się z 6 pojedynczych włókien. To sprawia, że ta murawa będzie bardziej stabilna, będzie mniej podatna na zrywanie, będzie łatwiej prowadziła się po niej piłka, ponieważ będzie jeszcze bardziej prosta w takim zwykłym rozumieniu. Jednocześnie będzie pozwalała nam na lepszą pielęgnację, krótszy proces pielęgnacji i zwiększenie ilości wydarzeń sportowych. Z murawy naturalnej przechodzimy na hybrydową, czyli nie wprowadzamy murawy sztucznej, ale hybrydę. W dalszym ciągu będzie dominowała murawa naturalna, ale wzmocniona poprzez włókna sztuczne.
16: Co to oznacza dla stadionu, jeśli chodzi o przyszłość? Czy tu dzięki temu będziecie mogli inne imprezy organizować, bardziej prestiżowe?
17: No, patrząc z perspektywy tego, że to już organizujemy Mistrzostwa Świata z największą ilością meczy, bo tak już dzisiaj powiedział podczas konferencji, choć jeszcze nie zdradził szczegółów przedstawiciel PZPN-u, pan Konrad Klecha. Faktycznie będzie to powodowało, że będziemy w kręgu zainteresowania najwyższej rangi imprez krajowych. FIFA Legacy, czyli FIFA Dziedzictwo. FIFA, która w zamian za to, że realizuje u nas tą topową imprezę Mistrzostw Świata Kobiet, pozostawia nam dobro, aktywo w postaci właśnie inwestycji w murawę. Inwestycji, na którą nie wiem, czy nas byłoby stać, a tak mamy ją całkowicie za darmo.
1: Dariusz Kozielski, opiekun murawy na Sosnowcu na stadionie.
16: Co się dla pana zmieni? Jak ta opieka nad tą murawą będzie wyglądała w tej chwili?
1: Z takich zadań nowych całkowicie, których się jeszcze do tej pory w kraju nie robi i nie robiło, to jest po prostu coroczne frezowanie tej zielonej, naturalnej trawy. Raz w roku po sezonie piłkarskim to się frezuje, że zostanie goła ziemia, tylko te włókna, i wsiewa się nową trawę. Tutaj chodzi o wysokość, żeby zawsze te 2 cm włókna wystawało ponad ziemię, żeby ona nie była odkryta cały czas, żeby pomagała naturalnej trawie w zasadzie w utrzymaniu tej stabilności dla piłkarzy i przede wszystkim w utrzymaniu takiej samej murawy przez kolejne 12 miesięcy. A dla nas opieka to jest w zasadzie w 100% tak jak była z trawą naturalną, czyli codzienne koszenie, nawożenie, podlewanie. Tu się nic nie zmienia, poza tym, że po prostu największą korzyść z tego mają piłkarze, użytkownicy, bo oni mają po prostu murawę zdecydowanie bardziej powtarzalną, zdecydowanie szybszą, to co dzisiaj cały świat piłkarski oczekuje, że piłka jest szybka, my to próbujemy w Polsce nadrabiać laniem wody, a to świat już niestety poszedł trochę do przodu i te murawy na tych najlepszych arenach są po prostu wstrzykiwaną właśnie taką technologią jak tutaj. I to jest to, co najlepsze też jest dzisiaj.
16: A jak to wyglądało do tej pory po meczu?
1: Zawsze po każdym meczu jest zniszczenie. Tak patrząc od praktycznej strony, to my musimy taką murawę po meczu zawsze wyczyścić. On się fachowo, to się mówi, poodkurzać kosiarkami ręcznymi, rotacyjnymi. Dopiero jest później następnego dnia koszenie. Tutaj powinno być na takiej murawie zdecydowanie mniej tych ubytków, takich wyrwania trawy, dziur, bo te właśnie włókna mają wspomóc tą naturalną trawę tym, że będzie po prostu trudniej zrobić tą dziurę po ślizgu piłkarskim, czy szczególnie

0: jednak patrzeć na klimat, jaki mamy w Polsce, kiedy mamy jednak ta jesień, zima, która nie umie się skończyć, bo maj, a jeszcze 3 dni temu były mrozy w nocy, a dzisiaj mamy, można powiedzieć, pełnię lata, więc to dla nas jest jeszcze tym bardziej uciążliwe to, że ten okres wegetacyjny jednak jest krótszy jak po drugiej stronie Odry. W styczniu już robiliśmy tutaj próbę właśnie na tym i mieliśmy się czas, że tak powiem, przygotować. Mieliśmy czas popatrzeć, jak to jest na tych stadionach, którzy się opiekują takimi murawami, także jesteśmy praktycznie na dzisiejsze wyposażeni, przygotowani do tego, że już dzisiaj po prostu ciutkie inne kosiarki będą wjeżdżać do koszenia murawy, żeby przygotować na sobotnie, niedzielne dwa mecze, bo akurat i sobota i niedziela mamy mecz.
1: Ale ta kosiarka też na odpowiednią wysokość będzie kosić, tak, żeby tego włókna sztucznego nie uszkodzić.
0: Tak jest, ale to zawsze kosiliśmy na 2 cm, włókno jest właśnie na 2 cm, także one nie może ulec uszkodzeniu, bo jego w zasadzie to największa pomoc jest taka, że on wspomaga tą naturalną trawę, więc tu dla nas pod tym kątem się nic nie zmieni, poza tym, że muszą być ciutka inne bałki w kosiarkach, ciutka inne kosiarki, ale no, ewoluowaliśmy do przodu. Patrząc na praktykę świata, gdzie są poinstalowane, to w zasadzie to, co powiedziałem na wstępie. Po sezonie musi zostać ta część trawy zielonej sfrezowana, tak powiem, odkurzone znowu do 2 cm i zasiana nowa murawa i ten zabieg, musimy mieć taką przerwę technologiczną latem, zawsze 6-8 tygodni. No i teoretycznie, tak jak gwarantuje nam tutaj firma, która to robiła, no to myślę, że spokojnie 8-10 lat jest gwarancji, a myślę, że zostanie z nami jeszcze dłużej.
2: Rafał Abel, Sea Speeches. Mamy dwa odgłosy. Jeden to jest odgłos maszyny, a drugi to jest odgłos lasera, który kontroluje maszynę co do milimetra. To jeśli chodzi o precyzję, bo maszyna, tak jak mówię, jest sterowana laserowo, bo no, precyzja tutaj jest najważniejsza, naprawdę. Tu jest, musi być wszystko wszyknięte co do milimetra.
1: Jak ta technologia wygląda? O co w niej chodzi?
2: Technologia to jest tak zwane wszywanie włókien sztucznych w murawy naturalne, które robimy od głębokości powiedzmy 45 mm do 180 mm w rozstawach 2 na 2 cm, 2 na 1 cm, 2 na 1,5 cm, więc jesteśmy bardzo elastyczni, jeśli o to chodzi. Możemy też zwiększyć na przykład lub zmniejszyć ilość włókien w pęczku, bo może być to 8 listków w pęczku. My robimy tutaj w najwyższym standardzie, takim, który na przykład właśnie jest robiony na Barcelonie, na stadionie, na San Siro. Takie są po prostu wymogi FIFA i to bardzo był taki duży nacisk, żeby było tutaj jak najlepiej.
1: Jeśli chodzi o zalety tego systemu?
2: Zalet jest sporo, ja może je podzielę, bo pierwsza zaleta to powiedzmy zaleta dla zawodników, czyli przede wszystkim płyta jest bardzo przewidywalna, bardzo szybka, co jest też dosyć istotne. Nie wyrywa się pod butami, zawodnicy odnoszą mniej kontuzji, bo ona jest bardzo stabilna. Kolejny aspekt to telewizja. Te murawy w telewizji są no, zielone, co jest też coraz większym naciskiem w Polsce, bo nie ukrywajmy, od początku roku te murawy wyglądały no, różnie. A ten system daje to, że one będą wyglądać po prostu na zielone. Zawsze będzie ta zielona poświata, bo jest zielone włókno. Kolejny aspekt na plus to jest wzmocnienie podłoża. Podłoże jest bardzo stabilne, korzenie mogą się bardzo łatwo rozrastać, pobierać dużo łatwiej składniki, wymiana gazowa jest dużo łatwiejsza. No i też bardzo istotny aspekt to groundsmeni, czyli ludzie, którzy się tym zajmują. No będą mieć po prostu łatwiej. Jest mniej naprawek po meczach, po treningach, więc aspektów takich na plus jest sporo. Trzeba sobie uświadomić, że Orlik to jest jednak 100% sztucznej trawy, która jest bardzo twarda, dosyć śliska i powoduje kontuzję. Niestety, kontuzje, otarcia, tutaj tych włókien jest 5%, a zmienia to totalnie wszystko, naprawdę. Te 5% to jest totalny game changer i zawodnicy na pewno będą to sobie tutaj chwalić i trenerzy. Koszty są, rozpinają się pomiędzy 1 000 000 a 1 200 000 zł netto, w zależności od głębokości. Ja już nie pamiętam z głowy, jaka tutaj dokładnie była cena, bo to były wiadomo negocjacje z FIFA, ale to jest właśnie koszt pomiędzy 1 000 000 a 1 200 000 netto. Jesteśmy w stanie zrobić taką instalację w 5 dni.
3: 30 niepełnosprawnych uczniów z zespołu szkół specjalnych nr 4 zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Było to możliwe dzięki wolontariuszom z Fundacji Szerpowie Nadziei, którzy pomogli dzieciom z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi wejść na górę. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
4: Kasia Hutyra, nauczyciel w zespole szkół specjalnych nr 4.
1: Umożliwiacie dzieciom niepełnosprawnym coś, co dla nich można by było pomyśleć jest niemożliwe. Wejście w górę, tak?
4: Tak. Zebrałam ekipę wolontariuszy z Fundacji Szerpowie Nadziei i kolegów z Koła Przewodników Beskidzkich z Katowic i udaliśmy się właśnie z takimi ekipami w góry. Oni pomogli mi jakby w organizacji całej tej imprezy.
1: Ile dzieciaków wzięło udział w tej wyprawie?
4: 30 osób z zespołu szkół specjalnych plus jeszcze osoby z mieszkań chronionych.
1: Z jakimi niepełnosprawnościami dzieciaki?
4: Z niepełnosprawnościami ruchowymi, intelektualnymi, z osobami z zaburzeniami zespołu. spektrum autyzmu.
1: Bez tej waszej pomocy ta ich wyprawa nie byłaby możliwa, tak? Bo no generalnie to nie jest proste pójść w góry z dzieckiem, które jest niepełnosprawne.
4: No tak, był potrzebny specjalistyczny sprzęt, taki jak na przykład koźliki i dwie osoby właśnie korzystały z tych koźlików. Do tych koźlików byli potrzebni wolontariusze, którzy właśnie tam nieśli.
1: Bo to były osoby też na wózkach inwalidzkich, tak?
4: Dwie osoby właśnie były z niepełnosprawnością ruchową i potrzebowały tych koźlików, czyli takich specjalistycznych wózków. I jeszcze dwie osoby korzystały z takich nosideł też specjalistycznych, żeby właśnie móc pokonać taki długi dystans, bo to było 14 kilometrów, więc no nie wszyscy byli w stanie przejść taki długi dystans.
1: A ilu tych wolontariuszy było?
4: W sumie około też 30 wolontariuszy plus 15 nauczycieli, więc spora ekipa.
1: Ci wolontariusze, oni mają wprawę w tym, prawda, żeby umożliwiać takim dzieciakom wyprawy górskie?
4: Tak, z racji tego, że też jestem wolontariuszem, to biorę udział w takich akcjach, które są organizowane w Tatrach głównie i tam właśnie się odbywają takie główne eventy, tak zwane skarby. Są rekrutowani z całej Polski i biorą udział właśnie w takich akcjach.
1: Najpierw skupmy się na tych szczegółach takich technicznych. Długo trzeba się przygotowywać do takiej wyprawy z taką grupą dzieciaków?
4: No ja zaczęłam już planowanie w listopadzie, od zebrania ekipy, do lutego też były zgłoszenia uczniów. Każdy właśnie musiał określić swoje potrzeby, trzeba było załatwić sprzęt, no też odbyć spotkania, żeby właśnie trochę opowiedzieć o osobach, które biorą udział w tej akcji, więc też każdy się musiał przygotować, z kim będzie miał do czynienia, w jaki sposób może pomóc, więc w sumie tak pół roku trwały przygotowania.
1: Bo co, każde dziecko z inną niepełnosprawnością, to też trzeba było mieć na względzie, w jaki sposób na przykład tę wyprawę będzie odbierać, tak?
4: No tak, każdy miał inne potrzeby na tej wyprawie, jedni potrzebowali po prostu takiego towarzyszenia i motywacji, inni potrzebowali wsparcia w postaci właśnie chwycenia za rękę czy podparcia się o wolontariusza, a jeszcze inni właśnie pomocy z wykorzystaniem tego nosidła albo koźlika.
1: Ile trwała ta wyprawa?
4: Cały dzień nam to zajęło. Wyjechaliśmy o 7:30 z Sosnowca i wróciliśmy o 20:00, więc cały dzień uczestniczyliśmy w tej wyprawie.
1: Tu mówimy o tych szczegółach technicznych, teraz porozmawiajmy o tych wrażeniach już na miejscu. Co widzieliście w oczach tych dzieci? Co one wam mówiły?
4: No przede wszystkim tak mnie urzekło u osób ze spektrum autyzmu, którzy na co dzień, jak ich obserwuję, to mają różne trudności, różne zachowania trudne, a tam właśnie w górach widziałam taką radość i wręcz śmiali się i z taką lekkością szli pod tą górę pierwszy raz w ogóle, więc pięknie było obserwować ich reakcje na naturę, na góry i też zobaczyć to, jak sobie lekko poradzili z taką długą trasą i z wymagającym terenem górskim.
1: Dzieciaki z niepełnosprawnościami ruchowymi, one pewnie też nie sądziły, że będzie im dane chodzić po górach.
4: No tak, no też niektórzy nie mieli w ogóle okazji zobaczyć takich widoków, takich przestrzeni, no też z racji tych widoków wybrałam Skrzyczne, bo tam idzie się grzbietami, więc bez lasu, więc jest możliwość oglądania pięknych krajobrazów, więc też na tym mi zależało, żeby mogli zobaczyć takie piękne górskie przestrzenie.
1: To piękna akcja, tak? Pokazująca, że nie ma barier, nie ma przeciwwskazań do tego, że każdy może robić to, co chce, tak? Nawet pójść w góry.
4: Tak, to właśnie było celem tej wyprawy, żeby każdy mógł doświadczyć przygody górskiej, żeby mógł pokonać swoje jakieś bariery i żebyśmy też mogli przełamać stereotypy, że osoby z niepełnosprawnością właśnie czegoś nie mogą, bo mogą bardzo wiele.
1: Każdy z nich swój szczyt osiągnął tego dnia.
4: Tak, niektórzy udali się w kierunku Klimczoka i z tego co wiem, to zdobyli Szyndzielnię, a nasze ekipy, które się właśnie udały na Skrzyczny, no to wszystkim się udało zdobyć szczyt, więc wielki sukces.
1: Rozmawialiście już po powrocie. Te dzieciaki, jak one były szczęśliwe? Co one czuły?
4: Tak, uczniowie co chwilę mnie do dziś zaczepiają i właśnie pytają się mnie, czy bolą mnie nogi. Z uśmiechem na twarzy właśnie opowiadają o swoich przeżyciach. A rodzice też do mnie pisali po akcji, że są chętni na kolejne akcje, że też się nie spodziewali reakcji swoich dzieci i cieszą się, bo mają towarzyszy górskich, no do końca swoich dni, tam właśnie wypowiedź jednej mamy, że nie spodziewała się, że znajdzie swojego towarzysza, z którym będzie mogła chodzić po górach.
1: Właśnie, bo to oprócz tego, że to pokazało, że dla tych dzieci to nie jest problem, to chyba rodzicom to też pokazało, że być może oni nie do końca wierzyli w swoje dzieci, że one też są w stanie po górach chodzić.
4: No tak,

0: W tej chwili się można zawrócić, a mimo wszystko właśnie wszystkim się udało zdobyć szczyt, więc ci rodzice też byli bardzo podbudowani i pełni podziwu dla swoich dzieci.
1: Iwona Durek, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 Sosnowiec.
2: Jak to są ważne inicjatywy? Co one pokazują? Co one dają dzieciakom?
1: To ludzie tworzą szkołę. Szkoła to nie jest przestrzeń zamknięta murami, to jest energia, która buzuje w nas i która powoduje, że dzieciom chce się przychodzić do szkoły, że dzieci wchodzą do nas z uśmiechem i że mają radość z tego, że są uczniami naszej szkoły. A dzieje się to wszystko za sprawą niesamowitych i niezwykłych nauczycieli. Pani Kasia Chutyra należy właśnie do takiej grupy niesamowicie operatywnej, niesamowicie otwartej, z przepięknymi pomysłami i przecudnymi inicjatywami, bo oprócz tego, że zorganizowała i przeprowadziła tą ostatnią akcję wraz z Szerpami Nadziei i Przewodnikami Beskidzkimi, to również działa w Zespole Przystań. Śpiewa, gra, tworzy. To jest kreator, to jest po prostu kreator, ja twierdzę, że światła, muzyki i dźwięku, bo wszystko to, co tworzą, przenosi się później na dzieci. Dlatego dzieci idą za nią w sposób niesamowicie piękny, w sposób naturalny. Dlatego jak przyszło do konstruowania grupy, to nie było wątpliwości, że grupa będzie cała i będzie kompletna, bo wszyscy wierzą pani Kasi i lgną do niej jak do miodu, bo naprawdę energia dziewczyny jest przecudna.
2: Co ta wyprawa pokazała? Pokazała, że dzieciaki niepełnosprawne mogą wszystko?
1: Tak, zgadza się, że my się niczym nie różnimy od ludzi, którzy mają wszystkie możliwości, a rzadko z nich korzystają. Pokazała ta wyprawa, że wyjście poza obręb miasta jest możliwe, ale w grupie jest zawsze raźniej, bo grupa się podpiera, bo jest ramię tego wolontariusza, nauczyciela, który jest blisko. No, Kasia podkreślała, jak ogromna organizacja, to jest pół roku pracy, więc zorganizować finanse, zorganizować ludzi, przygotować wszystko w sposób tak perfekcyjny, żeby to zakliknęło i żeby to działało pięknie, to jest naprawdę ogromny, ogromny wkład pracy w to, ale wykonalny, jak widać. Natomiast daje możliwość dzieciakom i młodzieży, bo też dorośli, absolwenci naszej szkoły brali udział w tym wydarzeniu. Jak zwykle współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy pana dyrektora Leszka Falisa jak najbardziej kwitnie. No i daje efekty namacalne, bo dorośli też patrzą w naszą szkołę, czy oni też mogą. No i uśmiechają się, czy oni też mogą, a już nie chodzą do szkoły. Ale to pokazuje, jakie jest zapotrzebowanie na tego typu akcje, inicjatywy i działania. Coś, co przekracza mury szkoły.
2: Tutaj zapytałam się pani o rodziców, bo czasami też rodzice mają jakieś tam w głowie takie blokady. Myślą sobie, że dziecko niepełnosprawne wiele rzeczy nie może, że ta niepełnosprawność ogranicza. Wy pokazujecie, że oczywiście przy większym nakładzie pracy, ale wszystko się da.
1: Przy maksymalnej koncentracji da się. Rozmawiałam po wyprawie zarówno z rodzicami, jak i z babcią jednej uczennicy i ona jasno powiedziała, że bez ręki, którą podali wolontariusze, naprawdę byłoby ciężko, bo dziecko chorowało w trakcie wyprawy, więc nie było to jasne, czy da radę. Natomiast dla mnie szokiem było to, że znalazły się osoby, które wzięły dzieci na plecy i fizycznie je poniosły. Ponieść dorosłą osobę, dorosłe dziecko, to jest naprawdę wyczyn. Ja rozumiem tą sprzeczność dorosłe dziecko, przepraszam, że tak mówię, ale w ten sposób określamy naszych uczniów z niepełnosprawnościami, bo oni mają mentalność dziecka i w tym wszystkim są prości, szczerzy i naprawdę piękni. Natomiast pomocy wymagają i to nie ulega żadnej dyskusji i żadnej kwestii. Więc wzięcie dziecka na plecy i niesienie przez ileś kilometrów na tym specjalnym sprzęcie, o którym odpowiadała pani Kasia, dla mnie jest warte najwyższego szacunku.
2: Co to da tym dzieciom?
1: Och, to jest krok milowy w ich rozwoju. Zobaczenie z góry przestrzeni otwartej. Proszę zobaczyć, co my oglądamy w mieście. Mury, ograniczenia, bariery, co widzimy ze szczytu. Przestrzeń to jest coś niesamowitego. Pokazanie dzieciom i rodzicom otwartej przestrzeni to jest przestrzeń możliwości. To jest dla mnie taki cud.
3: Trasa skrzyczne. Pani Magdo, jak się pani czuje?
4: Doskonale, jest fantastycznie.
3: To cudownie, pogoda dopisuje. Ruszamy.
4: Powiedz mi, jak ci się idzie?
3: No,
4: dasz radę?
3: Chyba tak.
4: No na razie zaczynamy i myślę, że jest super, bo grupa jest przepełniona energią, wszystkim się chce iść, a pogoda jest piękna, więc myślę, że te 13,5 km to pęknie, tak? I będziemy się super bawić, bo na to się zapowiada.
3: Dodajmy, że jesteśmy grupą zieloną, najlepszą,
4: ależ fantastycznie.
5: Pierwszego razu można powiedzieć.
3: Słoneczko,
4: ostatni wagon.
6: Wyśmienita atmosfera.
3: Adaś, dajesz radę? Dojdziesz na szczyt?
7: Tak!
3: No to super. A ty, Kasia, jak tam?
8: Dobrze.
3: Dobrze? Dajesz radę? Jeszcze trochę przed nami.

0: żeby ten tłuszcz, te soki, te aromaty, to wszystko to po prostu kapie, żeby nie spadało do tego spalania i nie wracał nam z powrotem okopconego, przypalonego takiego mięsa, bo to nie jest do końca zdrowe dla żołądka. Ja wiem, jak ktoś to raz, dwa razy w roku gluje, nie ma problemu. Ja natomiast 200-300 razy w skali roku gluję i szanuję sobie żołądek, a po drugie ja chcę smak grillowania, a nie spalenia czy okopcenia mieć. Także to jest czyste ruszta, wypalony węgiel drzewny, dobrej jakości węgiel drzewny, strefy grzewcze zachować i mięso, temperatura pokojowa i grillujemy. Najlepiej termometr, nawet jakiś tani termometr sobie wyposażyć, jeżeli mamy grubsze kawałki mięsa, żeby wbić, żeby ten stopień wysmażania wiedzieć, jaki mamy tego steka, czy karkówka już doszła, czy kurczak ma te 74 stopnie, żeby czasem salmon na linię dostać. I najważniejsza rzecz, nie używamy żadnych tacek folii aluminiowej. Szanujmy sobie zdrowie, tam są wysokie temperatury, szkodliwe substancje się wytwarzają, my chcemy mieć grillowanie, karmelizację od ruszta stalowego, żeliwnego, żeby ten smak prawdziwy był.
1: No właśnie, czyli w takim układzie nie używamy takich tacek, a często u nas w Polsce ludzie te tacki sobie podkładają pod mięso i to dopiero dają na ruszta, prawda? Tak się zazwyczaj zdarza.
0: Dokładnie, bardziej robią smażenie niż grillowanie, natomiast jeżeli my potrzebujemy kwestie jakieś tam tacki, jakichś powodów, mamy słabe ruszta, duże odległości między jednym a drugim rusztem, albo te ruszta są już skorodowane, zniszczone, naprawdę możemy sobie kupić płytę żelazną, możemy sobie brytwane ze stali nierdzewnej wielokrotnego użytku kupić z otworami, żeby ten dymek wszystko nam przechodzi, żeby to nie maczało się w tym tłuszczu. Także naprawdę szanujmy środowisko, róbmy to ekologiczne, polskie dla przyszłych naszych pokoleń. Tacki aluminiowe, które są jednorazowe, zabrudzają, szkodliwe dla zdrowia, są podczas wysokich temperatur grillowania. Usuwamy to. Okej, powiecie mi, dlaczego, jak mam krupniok zrobić bez folii aluminiowej? Tak, da się, kochani, zrobić. Bierzemy papier do pieczenia, czy papier barbecue robimy, jeszcze nie mamy planszy, czy płyty żelinnej. Zawijamy. Ktoś powie, papier do pieczenia się rozwija. Nie ma problemu, z szywaczem z jednej, z drugiej strony możemy zszyć. Jeszcze ten krupniok możemy nadzieć kapustą, kiszoną boczkiem i w niskiej temperaturze, bo to jest potrawa, która wystarczająco 120-140 stopni, dłuższy czas. Wspólnie spędzamy czas, nie staramy się bardzo szybko przygotować grilla w 5-10 minut. To potrzebuje troszkę czasu. Uwierzcie mi, że przygotowanie grilla 30 minut to jest krótko. To nie jest, że po prostu, że to bardzo długo trwa. W porównaniu do barbecue, gdzie przygotowanie grilla i przygotowanie potrawy, żeby ona gotowa była, trwa 8, 10, 12, a niekiedy 16 godzin, jak brisket.
1: Jeszcze chciałam się zapytać o dodatki do grilla, bo cały czas tutaj mówimy o porządnej podstawie, czyli mięsie, no nie ma co się oszukiwać, mięso to podstawa grilla. No i właśnie, jakie dodatki możemy do grilla wykorzystywać? Chodzi mi też na przykład o sosy. Co, kupujemy sosy w sklepach, czy robimy samemu jakieś tacyki?
0: Kwestia tak, ja staram się nie kupować, oczywiście jak sosy barbecue, można kupić, czy jakieś tam jalapeno, papryczki, okej, są dobre, natomiast sprawdzajmy skład, jaki tego jest. Natomiast jeżeli mamy dobry produkt, dobrze karkówkę zamarynowaną, czy kurczaka, jakieś drobiowe mięso, to ja myślę, że naprawdę nie możemy przesadzać z ilością sosów, bo smaku tego mięsa nie będziemy czuć. Ja wiem, że na przykład fajnie sos curry jest na przykład do ziemniaczka, czy cacyki rewelacji, ja lubię cacyki w ogóle, czy na mizerię, jeśli ktoś nie lubi czosnku. Możliwości są duże zrobienia, czy jakieś colesła w prostej, łatwej, zdrowej sałatki do mięsa, ale nie zabijajmy bardzo dużą ilością sosów, żeby my to mięso po prostu czuli. Kupmy lepszej jakości mięso, nie naszczypnięte. Kupmy lepszej jakości kiełbasę, czy steka sezonowanego, który to jest najlepsza przyprawa. Sezonowanie i karmelizacja, sól, resztę to już po prostu zbędne dodatki są.
1: No i jeszcze chciałam wrócić do tej tematyki czyszczenia grilla, bo wiele razy podkreślał pan, że to jest mega, mega ważna sprawa.
0: Dokładnie. Kwestia, my Polacy staramy się upornie nie czyścić grilli i grillujemy cały rok na tym samym grillu. Ja za każdym razem po grillowaniu grilla na 50%, jeśli to jest grill gazowy, na 50% ustawiam pokrętła i wypalam tego grilla przez 10-15 minut i potem traktuję go szczotką ze stali nierdzennej, czyszcząc wszystkie resztki jedzenia, które zostały, spaliły się. Wyłączając grill, ja go jeszcze dodatkowo czyszczę olejem, ręcznik papierowy składając na 4 kawałki, olejem przecieram, smaruję, konserwuję ruszta, a jeszcze te resztki brudu ściągam. Czy to będzie ruszt stalowy, czy żeliwny, warto to po prostu zrobić. Potrawa się nie przylepia do rusztów, mamy czyste ruszta, nie czujemy potraw z poprzedniego dnia.
1: A co z tym popiołem, który często zostaje pod rusztem, nie? Na przykład z drewna, czy z tektury?
0: Obowiązkowo musi być wysypane, tacka na tłuszcz musi być wylana.
1: Jakieś popisowe pana danie, które polecałby pan zrobić w tym roku na grill?

0: Raczej mam popisowe danie, natomiast ono jest dość trudne i tu trzeba troszkę umiejętności mieć. Ja fantastycznie to uwielbiam, moja małżonka, rodzina, wszyscy znajomi. Są to Lorenz Żeberka z Młodych Jałówek, które ja dzień wcześniej, używając enzymów z ananasa, pekluję, marynuję 24 godziny i potem w niskiej temperaturze z dymie bukowym koło 6 godzin trzymie, gdzie dojdzie do temperatury 74-75 stopni, kiedy kolagen się już rozkłada. Ja zawijam w papier barbecue i kolejne 3-4 godziny, aż dojdzie do 90 stopni, żeby ta błona z tych żeberek wołowych się rozpuszczała. Wyciągam dopiero z tego urządzenia smokera, grilla gazowego, węglowego, nie ma znaczenia, bo na każdym to wszystko idzie, można zrobić. Wkładam do lodówki turystycznej i zostawiam na 2 godziny. Nazywa się taka odwrócona osmoza, żeby to po prostu mięso wystudziło się, żeby ten kolagen, tłuszczyk, ten osocze, wszystko w włóknach zostało i żeby zludowało się. I takie żeberka jak na szlajsytne, naprawdę to jest mistrzostwo świata. Każdemu polecam spróbowanie właśnie żeberek z Młodych Jałówek, mistrzostwo świata.
1: No, faktycznie można powiedzieć, że to już jest grillowa wyższa szkoła jazdy, tak to kolokwialnie ujmując, ale chciałam się jeszcze zapytać, a co pan sądzi o karkówce, bo karkówka jest takim daniem mięsnym, które no, u nas w Polsce na grillach zazwyczaj króluje.
0: Króluje, bardzo dobra karkówka, mamy polskie świnie, puławska rasa, bardzo dobra, zamarynowane mięso 24 godziny wcześniej, temperatura pokojowa, żeby to mięso było wygrzane, że jak wrzucimy na rozgrzanego grilla, żeby ono się po prostu takie skurczu dużego szoku termicznego nie dostało. I ta metoda, ten entu, co ja wcześniej wspominałem, czyli po półtorej minuty na każdej stronie, obracałem 4 razy i tą karkówkę należy ją odłożyć na rusz górny w strefie chłodniejszej temperatury na jeszcze 3-4 minuty, żeby ona odpoczęła, zluzowało się, żeby spokojnie doszło i to jest fantastyczna karkówka, jeżeli mamy w plastrach. Natomiast jeżeli my chcemy całą taką karkówkę, 2-3 kg zabrać, to udając się do sklepu, poprosimy zawsze najtłuszczejsza, żeby była. Dlaczego najtłuszczejsza? Bo tłuszcz jest przewodnikiem smaku i taką karkówkę, jak mamy ją zapeklowaną dzień wcześniej, rzucamy ją na grilla w niskiej temperaturze 120 stopni i ciągniemy ją aż do 80 stopni. Ona sama się będzie rozpadała, będzie fantastycznie smaczna, ale to jest proces dłuższy czas, bo potrafi 5-6 godzin taką karkóweczkę się robić w niskiej temperaturze.
2: SK Śląsk.
1: No teraz zmieniamy temat. Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Polsce do 2035 roku. Było okazją do dyskusji o najważniejszych kwestiach i wyzwaniach związanych z funkcjonowaniem polskich uczelni na przestrzeni najbliższej dekady. Materiał przygotował Darek Brombosz.
3: Rozpoczynamy konsultację projektu Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na najbliższe 10 lat do 2035 roku. Jest to pierwsze spotkanie konsultacyjne i z tego miejsca bardzo dziękuję panu rektorowi za użyczenie przestrzeni akademickiej do przeprowadzenia tej dyskusji. Mam nadzieję, że będzie to dyskusja bardzo merytoryczna, ponieważ jest to projekt, pierwsze założenie, pierwszy taki dokument, jaki w ogóle powstał dla szkolnictwa wyższego w Polsce. Liczymy na to, że społeczność akademicka będzie chciała z nami dyskutować, a przede wszystkim będzie przesyłała nam pewne informacje dotyczące tego, co należy w tej strategii jeszcze poprawić, co ująć, może brakuje jakichś wskaźników. Jest to strategia, która jest w tej chwili na takim dużym stopniu ogólności, ze względu na to, że nasz system jest systemem bardzo złożonym. Mamy 300 uczelni, 10 tysięcy kierunków kształcenia, 1,5 miliona studentów, prawie 100 tysięcy pracowników naukowych na uczelniach. Dodatkowo nasz system szkolnictwa wyższego to nie tylko kształcenie, ale również prowadzenie badań naukowych i transfer wiedzy do otoczenia społeczno-gospodarczego. Trudno jest więc wykonać duży stopień szczegółowości dla tak bardzo zróżnicowanego środowiska, ale diagnoza stanu obecnego, jaka została wykonana, analiza SWOT, informacje o celach ogólnych i szczegółowych realizacji strategii są na tyle otwarte, że bardzo chętnie dopasujemy się do tego, co zwróci nam środowisko akademickie.
4: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, projekt Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego powstał jako efekt pracy zespołu, który był powołany w marcu tego roku. Rzeczywiście, tak jak Pani Minister wspomniała, przeprowadziliśmy pogłębioną diagnozę stanu obecnego. Zebraliśmy tak naprawdę wszystkie informacje na temat szkolnictwa wyższego z ostatnich lat. Zapoznaliśmy się z wieloma materiałami, ze strategiami rozwoju wielu uczelni w Polsce. Powstała również analiza SWOT. Na tej bazie zaproponowaliśmy cele ogólne, cele strategiczne. Są to trzy główne cele, które dotyczą społecznej odpowiedzialności, etosu i

0: uczelni, doskonałości dydaktycznej i ekosystemu, wspierającego ekosystemu. Myślę, że te obszary, rozwinięcie informacji zawartych w tych obszarach dają dosyć dobry ogląd na to, jak powinno w następnych latach wyglądać, w którą stronę powinien podążać rozwój szkolnictwa wyższego, żebyśmy nadążali za zmianami tymi, które się dzieją w tej chwili w kraju i w Europie. Także mam nadzieję, że te konsultacje, które dzisiaj się rozpoczynają w Katowicach i będą trwały również w innych ośrodkach akademickich, przysłużą się do tego, żeby ten projekt strategii był jeszcze bardziej dopracowany, żebyśmy mogli, zależy nam na tym, żeby prowadzić dialog ze społeczeństwem, ze społecznością akademicką, bo tak naprawdę to strategia jest dla nas, nie my jesteśmy dla strategii, także na pewno współpraca, dialog ze społecznością akademicką, z otoczeniem społeczno-gospodarczym przyczyni się do tego, żebyśmy tę strategię mogli jeszcze bardziej dopracować i rozwinąć.
1: Dzień dobry Państwu. Zacznę od podziękowania na ręce Pani Minister, że Uniwersytet Śląski i całe środowisko akademickie Województwa Śląskiego zostało wybrane jako miejsce i przestrzeń pierwszych konsultacji wspomnianego projektu. Widzimy w tym uznanie dla tego, co wydarzyło się w ostatnich latach na akademickim Śląsku. Uniwersytet Śląski wraz z innymi uczelniami publicznymi Katowic był gospodarzem tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 roku i przy tej okazji poświęciliśmy bardzo dużo uwagi obszarowi, który będzie dzisiaj dyskutowany, myślę, szczególnie mocno, czyli otoczeniu społeczno-gospodarczemu uczelni i w jaki sposób przemyśleć na nowo tę rolę, wykorzystać ją bardziej intensywnie, aby zwłaszcza w takim regionie jak Śląski Zagłębie uczelnie wyższe stały się silnikiem rozwojowym, zwłaszcza w okresie transformacji. Zatem dziękujemy i bardzo doceniamy ten wybór. Drugi punkt, na który chciałem zwrócić uwagę, to to, że środowisko akademickie Polski bardzo potrzebowało takiego dokumentu. Zwłaszcza, myślę, że mogę powiedzieć to w imieniu społeczności uczelni publicznych. Jesteśmy uczelniami państwowymi, jesteśmy uczelniami publicznymi. Powinniśmy, chcemy być jako uczelnie instrumentem rozwoju państwa polskiego, jednym z najważniejszych. Aby to się mogło dziać, nasza codzienna działalność naukowa i dydaktyczna powinna być powiązana z celami strategicznymi państwa. Opracowując strategię indywidualną, każda uczelnia taką mieć powinna i ma, one powinny być powiązane i spójne ze strategiami rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. I oto po raz pierwszy rysuje się szansa na stworzenie dokumentu ramowego, w którym my będziemy mogli lokować cele indywidualne. To nie znaczy, że wszystkie uczelnie mają się ujednolicić i przystosować do strategii centralnej, ale lepiej możemy rozumieć swoją rolę, lepiej wykorzystać środki, które płyną do nas z budżetu państwa, aby przynieść pożytek uczelniom. I trzecia uwaga, ten dokument jest potrzebny przede wszystkim, żeby zdiagnozować miejsce, w którym jesteśmy, najważniejsze bolączki i kryzysy, ale też zmienić perspektywę postrzegania przyszłości polskich uczelni. W skrócie mógłbym powiedzieć tak, większość z nas, rektorów, w ostatnich latach przede wszystkim zajmowała się zarządzaniem kryzysowym, czyli jak w sytuacji niedostatecznego finansowania polskiej nauki, szkolnictwa wyższego w obliczu zagrożeń zewnętrznych, prowadzić uczelnie fortunnie z pożytkiem dla studentów, a jednocześnie próbując konkurować z nauką europejską i światową. Jeśli strategia ma odnieść sukces, a przecież nie tworzy się jej z innego powodu, to miejsce zarządzania kryzysowego powinno zastąpić zarządzanie rozwojem uczelni. Strategia powinna nam dostarczyć instrumentów rozwoju polskich uczelni i takie nadzieje ja wiążę z tym dokumentem.
2: Panie minister, proszę powiedzieć, jakie dynamiczne zmiany następują w szkolnictwie wyższym i stąd potrzebny ten projekt strategii?
3: Szkolnictwo wyższe to jest taki obszar, który cały czas się zmienia, bo tu trudno mówić nagle o jakimś strasznie dynamicznych zmianach. Szkolnictwo wyższe i duża autonomia uczelni powoduje, że te zmiany są ciągłe i dostosowane do tego, co dzieje się na lokalnym rynku. Bo tak jak tutaj u Państwa na Śląsku macie duże możliwości związane z reorganizacją

0: Organizacją całej przestrzeni Górnego Śląska ze zmianami przemysłowymi, ale są obszary, gdzie większy nacisk będzie położony na przykład na zmiany związane ze zdrową żywnością czy z rolnictwem. Wobec tego te zmiany, które w szkolnictwie wyższym zachodzą, są zmianami, które odzwierciedlają potrzeby lokalnej społeczności. Oczywiście są też bardzo ważne te przyczyny, o których pan rektor powiedział, a więc konkurencja globalna, konkurencja na rynku nauki zarówno europejskiej, jak i światowej, możliwości pozyskiwania środków z grantów europejskich, czy też również ze światowych, i do tego też uczelnie muszą się przygotować i też się przygotowują, bo zauważcie Państwo, że w ostatniej perspektywie z horyzontu Europa nasi naukowcy byli w stanie pozyskać 1,6% całych środków z całej perspektywy, a w tej chwili jesteśmy w półrocznym okresie, gdzie już jest 1,8%, czyli widać, że ta dynamika zmian nie tylko dotyczy kształcenia, ale również pozyskiwania środków czy prowadzenia badań naukowych.
1: A trend się odwraca, to znaczy, czy obserwujemy wzrost studentów na uczelniach i publicznych, i niepublicznych?
0: W tej chwili tak. Jesteśmy drugi rok z rzędu, gdzie liczba studentów rośnie. Z tym, że pamiętajmy, że jesteśmy w takim dość specyficznym okresie, bo w tej chwili na studia zaczęły aplikować osoby, które zaczynały naukę w szkołach podstawowych jako 6- i 7-latki, prawda? Był ten okres przejściowy, gdzie można było rozpocząć naukę w szkole podstawowej, będąc 6-latkiem i 7-latkiem. W związku z tym mamy, no, nie można powiedzieć, że nałożenie się roczników, ale tych studentów jest więcej. Taki trend powinien jeszcze obowiązywać przez rok, może dwa, a następnie niestety będziemy się musieli zmierzyć z nieuchronnymi zmianami demograficznymi, co też wybrzmiało w strategii, ponieważ za kilka lat będziemy w takim dołku demograficznym, również związanym z liczbą kandydatów na studia. No i to też jest wyzwanie, które jest przedmiotem analiz w strategii, jak przetrwać, bo należy pamiętać o tym, że te zmiany też są odwracalne. Za chwileczkę po dołku będziemy mieli pewną górkę. Łatwo jest coś zamknąć, coś zlikwidować, natomiast trudno odbudować i zarówno kierunki kształcenia, czy wydziały na uczelniach, prawda? Jest to taki proces, czasem bywa, że nieodwracalny, bo gubimy ludzi, gubimy chętnych do prowadzenia zajęć, gubimy pracowników naukowych.
1: A czy to jest, pani minister, też tak, że zmienia się profil studenta, to znaczy to już nie jest ta młoda, typowa osoba zaraz po maturze, tylko osoba dorosła, która też się chce przekwalifikować?
0: Tak, to też widać. Oczywiście główna grupa to są studenci, którzy przychodzą, czy absolwenci zaraz po maturze, i dominują studenci na studiach pierwszego stopnia, bo mamy ich prawie 61% w całym systemie szkolnictwa wyższego. Natomiast widać ten trend, który zaczął się kilkanaście lat temu, to znaczy uczymy się przez całe życie. Zaczynamy zmieniać miejsca pracy. Rzadko się już zdarza, że od początku swojej pracy, od początku kariery do emerytury pracują osoby w tym samym miejscu. Firmy się rozwijają, zamykają, ale też zmieniają się kompetencje, jakie są poszukiwane na rynku pracy. W tej chwili mówi się, że za 10 lat będziemy mieli 60% zawodów, których jeszcze w tej chwili nie znamy. Będą to zawody, które związane są z gospodarką globalną, ze zmianami klimatycznymi, ale również takie, które będą wymagały odpowiedniego wykorzystania sztucznej inteligencji i takiej kreatywności, weryfikacji tego, co uzyskujemy.
1: Panie profesorze, to pan jak widzi Uniwersytet Śląski w 2035 roku? W jakim miejscu będzie ta uczelnia?
2: No, chciałbym, żeby był rozpoznawalny w Europie jako solidna, mocna uczelnia, która jest obecna w życiu naukowym i w życiu dydaktycznym wielu uczelni europejskich, była integralną częścią ekosystemu nauki europejskiej. Mamy po temu stosowne instrumenty, jesteśmy członkiem Sojuszu Uczelni Europejskich Transform for Europe, więc to się dzieje i mam nadzieję, że studenci przyszłych lat będą studentami nie tylko Uniwersytetu Śląskiego, ale wielkiego kampusu uniwersytetów europejskich, który zrzesza w tej chwili 10 takich uczelni. Chciałbym, żeby Uniwersytet Śląski był jednym z najważniejszych aktorów i podmiotów życia społecznego i gospodarczego w regionie. To jest, myślę, słabość wielu naszych uczelni, że jesteśmy za mało zintegrowani z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a jesteśmy najważniejszym obok gospodarki, obok przodujących firm, obok systemu edukacji, podmiotem takiego życia społeczno-gospodarczego i maszyną zmian. Tak chciałbym widzieć swój uniwersytet. Bez precedensu rzecz zdarzyła się nam na Śląsku za sprawą Europejskiego Miasta Nauki, to znaczy stworzyliśmy konsorcjum 7 uczelni publicznych, które ze sobą intensywnie współpracują.

0: pracują, które badają możliwości zbliżenia się do siebie. W tej chwili takim naszym najnowszym pomysłem integracyjnym jest regionalny most, czyli otwarcie swojej oferty dydaktycznej dla studentów uczelni konsorcjum na podobieństwo mostu krajowego. Myślę, że krok po kroku będziemy zbliżać się do coraz większego powiązania naszego kształcenia i naszej nauki. Czy to doprowadzi w przyszłości do konsolidacji wybranych uczelni? Trudno mi powiedzieć, ale jest to możliwe patrząc na trendy w Europie i na świecie. Wykres, który, czy też diagnoza, którą pod przewodnictwem pani profesor zespół przygotował, jasno pokazuje, że bez zmian w finansowaniu żadna ambitna strategia się nie powiedzie. Jeśli przeciętne wynagrodzenie adiunkta przekracza ledwo 5000 zł brutto, jeśli pensja profesora uczelni od 2018 roku mniej więcej 1/3 spadła w powiązaniu ze średnią krajową, to jest argument decydujący. Najbardziej ambitna strategia musi mieć fundament w postaci solidnego finansowania, przyciągającego do nauki i kształcenia wyższego. Wątek, który pan poruszył, jest szalenie ważny. Ja się bardzo cieszę, że Ministerstwo Cyfryzacji podjęło decyzję korygującą pierwotną listę ośrodków wiodących w zakresie badań i pracy nad rozwojem sztucznej inteligencji, dlatego że system czy ekosystem gospodarczy Śląska jest pod tym względem niezwykle sprzyjający. Jesteśmy w dalszym ciągu najbardziej uprzemysłowionym regionem w Polsce. Poza tym badania nad sztuczną inteligencją, choćby prowadzone nie tylko w Uniwersytecie Śląskim, ale na Politechnice Śląskiej, lokują się bardzo wysoko, nie tylko w rankingach polskich, ale także światowych. Więc my jesteśmy do tego dobrze przygotowani. Projekt hubu gamingowego na Kiszowcu, który jest już w stanie zaawansowania, także dodatkowo pokazuje, że to środowisko już istnieje do tego typu badań. Więc tak, bardzo chciałbym, żeby Śląsk stał się mekką badań nad przemysłami związanymi ze sztuczną inteligencją. No oczywiście, że tak. Widać wyraźnie, że kosmos to dzisiaj nie są wyłącznie loty, ale coraz bardziej myślimy o pożytkach płynących z badań kosmicznych dla życia tu na Ziemi, czy przemysłu rolniczego, czy oczywiście tego, co wszystkich nas dzisiaj elektryzuje, wsparcia przemysłu obronnego. Więc tak, trzeba w tym być. Każde badania zaawansowane dzisiaj w jakimś sensie dotyczą kosmosu. Astrofizycy zajmują się tym przecież od dawna, a teraz dostali dodatkowe wsparcie w postaci nowych gałęzi tego obszaru i tego przemysłu.
1: Na burzliwe dyskusje to nawet liczymy, nie tylko się spodziewamy, bo po to robimy, żeby społeczność akademicka i nie tylko mogła wyrazić swoją opinię, ale też i tak jak wspomniałam tutaj na samym początku, wskazać, czego brakuje, bo każdy ma trochę inny punkt widzenia i być może o czymś żeśmy zapomnieli. Natomiast ile będą trwały konsultacje? Dzisiaj jesteśmy w Katowicach, jutro jesteśmy na SGH w Warszawie, następny poniedziałek na Politechnice Poznańskiej, następny piątek na Politechnice Gdańskiej i to są te 4 uczelnie publiczne, które będą organizatorem konsultacji w grudniu. Natomiast po nowym roku z jedną uczelnią niepubliczną, Uniwersytet Civitas w Warszawie, jest jeszcze jedna konsultacja, taka typowo przeznaczona dla uczelni niepublicznych, które mierzą się trochę z innymi problemami, innymi zagadnieniami niż uczelnie publiczne. No, mamy nadzieję na zebranie wszystkich informacji, przeprowadzenie dyskusji. W pierwszym kwartale poukładanie tego feedbacku, który dostaliśmy na uczelni. No i myślę, że w pierwszym półroczu taki już nie projekt, ale strategia szkolnictwa wyższego będzie do zaprezentowania. Ja też chciałam na jedną rzecz zwrócić uwagę, że sama praca zespołu jest naprawdę taka niespotykana w zespołach, które współpracują z ministerstwem, ponieważ tak jak powiedziała pani profesor, w marcu zespół został powołany. Pod koniec września był już projekt strategii. Zespół pracował bardzo intensywnie, nawet w czasie wakacyjnym i naprawdę dołożył dużo starań, aby ten projekt strategii nie był przeciągany i odwlekany w czasie, tylko żeby powstał w miarę szybko, żebyśmy mogli go też i przedyskutować ze środowiskiem.
2: SK Śląsk.
3: Radio SK.

0: Czy drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
0: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
0: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
1: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
2: Zapraszamy do nowego, autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
5: I po reklamie.

0: SK Śląsk.
1: Reklama. Zapraszamy do nowego, autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadionśląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
2: I po reklamie.

0: Polska.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la